Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę.

pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czas.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Amici, pizza neapolitańska, makarony, Gorzów, ulica Myśliborska 19.
3: Dzień dobry, Gorzów, Wojtek Hańczuk, 5 dzień października, poniedziałek, wita nas za oknami temperaturą w okolicach 9-10 stopni. Jest niestety też bardzo wilgotno i mgławo, to bardzo ważna informacja dla kierowców, bo to oznacza, że warunki do jazdy są jednak nieco gorsze, widoczność ograniczona. Uważajcie!
1: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Amici, Gorzów, Myśliborska 19.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: Wybiła szósta, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Trudna noc w Słubicach w województwie lubuskim. Wieczorem wybuchł tam ogromny pożar hali magazynowej. Ogień objął cały budynek o powierzchni ponad 4000 metrów kwadratowych. W magazynie przechowywano elektronikę. Pożar jest już opanowany. Z żywiołem walczyło ponad 70 strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 14 województw z alertami IMGW. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Ostrzeżenia nie obowiązują jedynie na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach.
5: Miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. Znajdujemy się w obszarze podwyższonego ciśnienia, wiatr będzie słaby.
4: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Sytuacja powinna poprawić się po wschodzie słońca, a ten dopiero za około 40 minut. Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
6: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Pytanie już zadajemy sobie, co po Robercie.
4: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
0: SK Gorzów.
3: Wojtek Hańczuk. Policja pod nadzorem prokuratury ustala dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę. Przypomnijmy, na trasie Witnica-Białczyk samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu zginęły dwie osoby. Trzecia w ciężkim stanie trafiła do gorzowskiego szpitala. Z kolei do 3 lat więzienia grozi kierowcy, który także w sobotę został zatrzymany pod wpływem alkoholu. W jego organizmie stwierdzono 2 promile. Dalszą jazdę uniemożliwił mu inny kierowca, którego zaniepokoiło to, jak zachowywało się auto na drodze. A żużlowcy Gazety Stali Gorzów utrzymali się w PGE Ekstralidze.
7: Jankes,
8: Kama
7: i Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: Niestety poniedziałki to 1/7 naszego życia i trzeba je jakoś polubić, ale Janki, co by musiało się wydarzyć, żeby twój poniedziałek był dobry?
10: Dzisiaj jadę na stację paliw, muszę zanegować do pełna swoją furę. Poproszę, tak za 4 zł, 5 zł byłoby super za litr.
9: Ja bym wolała, żeby ktoś zadzwonił i powiedział, że dzisiaj jest niedziela. No więc teraz pytanie, co by wam uratowało i zrobiło dobry poniedziałek? Dajcie znać na jaskowym Messengerze albo 664-402-302.
10: Dobra kawa!

0: Tutaj jest poniedziałek, też ulubiony dzień tygodnia, bo na P. Piątek na P, poniedziałek na P.
1: No i pytanie, jak poniedziałek może zrobić wam dobrze?
0: O to was pytamy.
2: Zrobiłaby pewnie wypłata zamiast w piątek, to na początku tygodnia. No ale cóż, tak dobrze to w tym kraju być nie może.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Pan dziesiątego, czyli pan na umowę o dzieło. To ja życzę w takim razie etatu.
0: To dmuchamy w portfel, ale po co?
1: Po co dmuchamy w portfel?
0: Żeby ta reszta, która została, za szybko nie wyfrunęła.
1: Albo dmuchamy w portfel, żeby do nas przyszło.
0: Raczej chyba tak w tę stronę oczywiście. Dmuchamy w wasze telefony, wasze messengerki. Halo, halo, dzień dobry.
3: Poniedziałek zrobiłby nam dobrze, gdyby jednak to był piątek.
1: Amen!
0: No dobrze, u nas wszystko w porządku. Jak słyszeliście, za chwilę dołącza pani Jadzia.

0: Dobra, abrakadabra, jest! Wyżarowaliśmy panią Jadzie w naszym studiu. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Taki dobry, mocno dzień dobry!
1: Dobry!
0: A, ja!
1: Poranny? Pracowanie!
2: Pani Jadziu, nasza wszechwiedząca, dzisiaj pytamy się naszych słuchaczy, jak poniedziałek może zrobić im dobrze?
0: Co by miało się wydarzyć może, żeby tak było.
2: Żeby ten poniedziałek był taki, wiesz, a nie taki
1: Może wygramy w totolotka.
2: I bardzo w ogóle bardzo mi się podoba, że pani Jadzia powiedziała: wygramy, my. Ja i ona, my.
0: Dobra, ktoś wygra.
2: Nie wy, tylko my.
1: Jak wygrasz, to się podzieli.
0: I oby też Iga Świątek wygrała, bo Iga na razie no przegrywa gdzieś tam, teraz gra sobie daleko. No
2: dobra, nie oglądają cały czas na telefonie.
0: Tak, jest.
2: Ale Paulina Krupińska, śliczna dziewczyna prowadząca Dzień Dobry TVN, żona Sebastiana Karpiel-Bułecka.
0: Oj, trąbią w gazetach o tym, na lewo i prawo byli na weselu.
2: Tak, ale jakim? Na górolskim weselu. Były tradycyjne stroje, dzikie tańce na parkiecie i bryczka.
3: Aktywiści ich dojadą.
0: No właśnie, bryczka to nielegalna sytuacja.
1: No co?
0: Co?
1: Konie straciły pracę nad Morskim Okiem, to dorabiają po weselach.
0: Bardzo dobrze!
2: To patataj z tym poniedziałkiem!

0: 25 minut po godzinie 6. Fajnie, że z nami jesteście w poniedziałek. To już 5 października.
1: No właśnie, 5 października. Za momencik Jakub Krzyżak w newsach będzie mówił dobre wiadomości w poniedziałek, bo będzie mówił o tym, że będzie więcej pociągów.
0: Więcej pociągów będzie jeździć, no to będą częściej rogatki się zamykać.
1: No i będzie więcej spóźnień w Polsce, ale

0: Reklama. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
1: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Gorzów, 11 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Gorzów, 11 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10%.

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
3: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar, Gorzów, ulica Mała 5, www.stemar.pl.
4: Warunki na drodze niesprzyjające, cały czas lekka mgła, która ogranicza widoczność kierowcy. Pamiętajcie o tym, pamiętajcie także, że dziś kolejny dzień utrudnień związanych z remontem ulicy Piłsudskiego. A za oknami w tej chwili w okolicach 9-11 stopni. Temperatura będzie rosnąć, dziś ma być znów sporo słońca i na termometrach w okolicach 20 stopni.
2: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Okna BFT.pl.
3: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stem.
1: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
5: 6.30, SK News, Jakub Krzyżak. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało poranny alert. Ostrzeżenie zostało wydane chwilę po 4:00 w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. W powietrzu operowały polskie myśliwce, nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Będzie więcej połączeń PKP Intercity. W nowym rozkładzie jazdy zamiast dotychczasowych 530 pojawi się około 600 połączeń dziennie. Zdaniem prezesa PKP Intercity Janusza Malinowskiego firma w tym roku przewiezie pomiędzy 96 a 98 milionów pasażerów.
6: SK Sport News.
5: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na rewanż na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny jeden punkt. Początek meczu o 20:45 o tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6-6-2. Polak wygrał 250 mecz w karierze i awansował do półfinału turnieju w Pekinie. A na kortach teraz Iga Świątek mierzy się z Doną Vekić. Pierwszy set padł łupem Chorwatki. Teraz na tablicy wyników 3-2 także dla Chorwatki.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: Gramy dalej. Gra Iga, my też gramy, wy też gracie. Jest dobrze, jest pięknie, jest wspaniale.
10: Generalnie fajnie, jeśli jest nam dobrze, ale w poniedziałki powinno być nam podwójnie dobrze, więc co powinno się wydarzyć, żeby było nam okej?
11: Okay? Poniedziałek zrobiłaby pewnie wypłata zamiast w piątek, to na początku tygodnia. No ale cóż, tak dobrze to w tym kraju być nie może.
9: Dziękujemy raz jeszcze za te informacje. Wszystkim życzymy wypłaty prawie codziennie, prawda?
10: Jak to prawie codziennie? Ja dwa razy dziennie poproszę.

0: Okej.
1: Jest wszystko w porządku z samego rana, fajnie, że z nami jesteście. No i lecimy dalej, już teraz 6:37 na naszym radiowym, męskowym zegarku.
2: My już nie śpimy, ale są tacy, którzy nie śpią jeszcze bardziej. Wiesz, co to są redyki?
1: Oczywiście, że nie. Ale teraz za chwilę będę wiedział.
2: Redyki to sprowadzanie stad z górskich hal. Chodzi o owieczki.
1: Ach, okej.
2: Więc na Podhalu zaczął się wielki powrót z wakacji, nie tylko ludzi, ale również owiec.
1: Czyli co, owce po kilku, bo one tam długo łażą, chodzą,
2: tak,
1: prawda, sobie
2: miesięcy,
1: spacerują,
2: no.
1: Wracają do domu i ciekawe, co one, jak wrócą do tego domu, co one pierwsze robią?
2: No ja jak wchodzę do domu, to najpierw sprawdzam, co jest w lodówce.
3: Reklama. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino. Płyn do płukania. 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gastorama.
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: I po reklamie.

0: Jeszcze nie ma północy, a Kama już się przebrała na urodzinki, tak? Rozumiem?
1: No raczej. A.
2: Gośka! Gośka!
3: Gośka! Budzi w urodziny.
0: Gośka, jesteś? Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry,
0: czy ty
4: dzień dobry,
0: pływałaś
4: jestem.
0: Kiedyś w zimnej wodzie? Morsowałaś wręcz?
4: Nie, jeszcze nie.
0: A widzisz, dziewczyna, która dzisiaj obchodzi urodziny razem z tobą, czyli Kate Winslet, Rose z Titanica, robiła to wszystkiego dobrego dla Rose.
1: Nieprawda, ona nie robiła, ona leżała na drzwiach.
5: Po robiła chwili. To w samochodzie.
1: To żadne morsowanie.
0: Ale rzeczywiście powiedziała, pan zejdzie, pan, nie ma miejsca dla pana. No dobra,
1: ale okay. Małgosia, dla ciebie jest dużo miejsca w serduszkach wszystkich pracowników, z którymi pracujesz, bo napisali do nas, że życzenia urodzinowe należą się najlepszej kadrowej w firmie.
0: Wow!
1: I to mowa o tobie. To opowiedz, czym się zajmuje kadrowa?
4: Kadrowa zajmuje się...
0: Papierkami.
4: Papierkami.
5: Pomaga je Urbanowi.
1: To jak ty się tymi papierkami zajmujesz, że jesteś najlepsza?
4: To trzeba zapytać właśnie pracowników.
0: Dzień dobry, poproszę, to ja potrzebuję. To nie ma problemu, może o to chodzi, trzeba mówić. Nie ma problemu, zaraz załatwimy. Nawet jeśli nie będą mówić, pewnie mówi, że załatwi i załatwia, no i super.
1: Napisali nam również, że prywatnie jesteś kobieta rakieta i zdecydowanie to słyszymy. 50 urodziny, więc wszystkiego najlepszego. 50
0: Stówka urodzinowa dla ciebie oczywiście.
1: Czyli więcej papierów.
0: Bardzo dobrze i tego ci życzymy, żeby tych papierów było jak najwięcej. No i bądź dalej tak cudowna, tak wspaniała. No zobaczymy, czy znajomi się odezwą też za rok, prawda?
4: Proszę.
0: Za rok znajomi pewnie też tobie to zrobią i tego ci życzymy.
4: Nie słyszałam. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.
1: Czyli kobieta ma problem z przyjmowaniem komplementów. No dobrze, zapisana.
3: SK.

0: już za 5 minut godzina 7 i dla tych wszystkich, którzy spóźnią się dzisiaj do pracy z różnych powodów, moja najlepsza wymówka zawsze to było mam biegunkę. Ale uwaga, uwaga, dzisiaj można inną wymówkę zastosować.
1: Witam, melduję się z samego rana, pozdrawiam całą ekipę i mojego szefa. Sorry, ale chyba do pracy nie trafię, bo jest taka mgła, a nie będę błądził. Pozdrawiam serdecznie.
2: No to prawda, bo my faceci to potrafimy błądzić.
0: Oby nie! Jankes! Kama! Kama i Wiktor! Jankes! Kama i Wiktor! Radio SK! Radio SK! Ale o tych mgłach w Polsce za momencik Jakub Krzyżak w newsach.
3: Reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
16: Mam ochotę na safari.
17: Na safari to trochę daleko.
16: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
17: A ile można upolować?
16: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
17: No to w drogę.
18: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Amici, pizza neapolitańska, makarony, Gorzów, ulica Myśliborska 19.
25: Kierowcy, uważajcie, mgła w Gorzowie i okolicach. Naprawdę jeździ się bardzo trudno, trzeba mocno zwolnić. Jeszcze trochę będziemy musieli się pomęczyć. Na szczęście jest szansa, że z każdą godziną sytuacja będzie się poprawiać, bo dziś w Gorzowie znów ma być sporo słońca, a na termometrach w okolicach 20, nawet 21 stopni.
23: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Amici, Gorzów, Myśliborska 19.
22: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Minęła siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Moskwa znów grozi o poranku przez rosyjskie ataki na Ukrainie. W Polsce poderwano myśliwce. Wcześniej Kreml wydał komunikat, w którym ostrzegał obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie. Jak przekazało Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Fatalne warunki do jazdy o poranku. Gęste mgły mamy prawie w całej Polsce. Synoptycy wydali w związku z tym alerty pierwszego stopnia. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, gdzie jest najgorzej?
1: To trudny poranek dla kierowców w prawie całej Polsce. Alerty obowiązują w szerokim pasie od zachodu przez centrum aż po wschód. Tam widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
2: Lokalnie może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
1: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Lepsze warunki na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także na krańcach południowo-wschodnich.
0: Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike otrzymał ją za powieść Nul, opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił autor ze sceny.
3: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy.
0: Szczepan Twardoch to autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Od końca 2022 roku jest zaangażowany w pomoc dla sił zbrojnych Ukrainy. Jeszcze informacja z Pekinu. Iga Świątek gra w tiebreaku z Chorwatką i wygrywa 4-0 w tym momencie.
22: SK Gorzów News.
25: Wojtek Hańczuk. Straty mogą być ogromne. Śledczy i eksperci będą badać przyczyny pożaru hali magazynowej w Słubicach. W środku miał znajdować się sprzęt AGD czy akumulatory. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Prowadziła nielegalny sklepik w swoim mieszkaniu 71-latka ze Skierzyny odpowie za nielegalny handel tytoniem. W jej mieszkaniu policjanci zabezpieczyli ponad 20 kg, 45 worków krajanki tytoniowej. Kolejny wyjazdowy mecz w pierwszej lidze wygrali gorzowscy piłkarze ręczni. To już czwarte zwycięstwo z rzędu. Nasza drużyna jest liderem rozgrywek.
4: Jankes. Kama.
21: I Wiktor.
4: Wiktor.
21: Radio SK.
26: W Tokio godzina 14.03. Gramy dalej. Gra Iga Świątek. Już jest teraz 5-0. Ładnie gra Iga. Ładnie.
27: A na Hawajach nadal jest niedziela. Wow. Szczerze mówiąc, wolę to.
26: Tymczasem... Hity na czasie, tutaj SK. No i u nas poniedziałek i godzina 7.03.

0: Zawsze jesteśmy gotowi, 10 minut po godzinie 7, poniedziałek, 5 października, jedziemy.
1: A propos jedziemy, kiedyś była taka lektura o psie, który jeździł koleją i okazuje się, że ona była absolutnie inspirowana czasami współczesnymi, bo w Gdańsku pewien pies postanowił wybrać się na wycieczkę bez właściciela, taki mały York.
0: To jest niesamowite rzeczywiście, bo zaczęło się od tego, że pani zgubiła psa, nie mogła tego pieska znaleźć, alarm został włączony, no i włączyli monitoring, no i okazało się, że rzeczywiście, że York, malutki piesek, wsiadł sobie do pociągu, no i pojechał.
1: No, chodził między pasażerami, pytał się, czy mają coś do jedzenia. Potem przejechał się w pewne miejsce. Noc spędził u pracowników kolei, a następnego dnia odnalazła się jego właścicielka.
0: Jest pewien problem, bo pies jechał bez biletu. No, czyli będzie kara, prawda?
1: Ale to spokojnie, to będzie pamiątka z tej wycieczki.
0: Karma wraca, kara wraca. Wszystkiego pilnujcie swoje pieski. Ja pozdrawiam swojego Jimmy'ego.
1: Ja mojego Majlisia.
0: Milo jechał już kiedyś pociągiem?
1: Oj tak, kocha. I nie wiem, dlaczego zawsze sika na schodach.
0: Nie!

0: dobrejszy łyżek kawy. I możemy lecieć dalej. Za chwilę siódme wygrywa 16 minut po godzinie siódmej teraz.
1: Ale na wszelkim...
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Regulamin naszej zabawy znajdziecie na sk.pl, ale możecie już dzwonić 664-402-302. No i oczywiście odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Dzisiaj naszą nagrodą jest 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl, więc
0: 7
1: zapraszamy.
0: Stówek. No to lecimy z tematem, zobaczymy jak dzisiaj pójdzie. Dzień dobry, kto dzisiaj jako pierwszy?
4: Marcin
1: z rogalem czy bez rogala?
4: Bez rogala dzisiaj.
1: Marcin bez rogala.
0: Lećmy, dobra, lecimy, czas goni. Mamy dwie minutki, żeby dojechać do siódmego pytania.
1: Rozpoczęta. Co można kupić na gramy?
4: Na gramy ziarno.
0: Niech będzie, zaliczamy oczywiście. Kojarzysz Hugo?
4: Hugo?
0: Tak. Mhm, był kiedyś taki...
5: Tango się starałeś, lecz z gry wyleciałeś.
0: No, stara, fajna historia z telewizora i nie tylko oczywiście. Kogo chciał uratować Hugo?
4: Ojej.
5: Bardzo się Hugo. Starałeś, lecz z gry wyleciałeś.
0: Wypadasz z gry.
4: Nie wiem.
1: Żonę Hugolinę oraz dzieciaki. Trzymaj się, Marcinku. Pięknego dnia ci życzymy.
0: Dziękuję
1: tobie.
0: Pięknie. Lecimy
1: następny
0: dalej.
1: Następny słuchacz doszedł do trzeciego pytania, nie robiąc nic. Halo? Dzień dobry.
0: Pilnujcie telefony przy uchu, to jest bardzo ważne, bo wtedy właśnie mamy takie pogłosy i inne problemy techniczne. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Trójecka. Cześć, lecimy dalej. Trójecka. Najczęstsze nazwisko w Polsce to Nowak, a dziś mecz Polska-Bośnia. Czy w naszej kadrze jest jakiś Nowak?
6: Tak, oczywiście. Wiktor.
0: Dobrze.
7: Czwarte.
0: Wiktor Nowak, 22 lata.
1: Co może być czerstwe? Podaj dwie propozycje.
6: Chleb, bułka.
8: 50 sekund!
0: Szybko lećmy dalej.
7: Piąte.
0: Pomyślałem o mojej twarzy, moja twarz czasem jest czerwca. Dobra, wymień dwa miejsca, gdzie trzeba zmienić buty.
6: Sala gimnastyczna, siłownia.
7: Szóste.
1: A jak nazywa się owoc, który często ląduje w szarlotce?
6: Jabłko.
0: I uwaga!
7: Siódme.
0: Pięknie, wyrobimy się. Jesteś pilotem, z którym lecimy na odlot, ściśle tajny. No i teraz tak, uważaj, musisz przywitać eskową ekipę na pokładzie samolotu. Prosimy, panie pilocie, proszę witać.
6: Witam wszystkich wariatów.
1: No ja widzę, że my się dobrze znamy.
0: No dobrze, doleciał do siódmego i mamy dla ciebie nagrody, prezenty.
1: 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A powiedz mi jeszcze, co trzeba zrobić, żeby poniedziałek zrobił ci dobrze?
6: Dodzwonić się do Eski.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Wariacie
2: jeden. Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
1: Fajnych mamy tych słuchaczy. Oh.

0: 25 minut po godzinie 7, gra Iga Świątek. Bardzo dobrze idzie, bardzo dobrze. Jest 1-1, za chwilę będzie 2-1 w kolejnym secie.
1: A był żużel w ten weekend?
0: No, koniec sezonu, kamdzia. Wiesz, kto zdobył złoty medal?
1: Nie mam zielonego pojęcia, ale zapewne mi powiesz.
0: Nie było, to już pan Krzyżak za chwilę się pojawi w naszym studiu. Za chwilę newsy i wtedy informacje, kto w tym roku został mistrzem Polski na żużlu.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK.
4: Myślałem, że wasza trójka wygrała.
0: Tak.

0: Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
6: Nie. A co się dzieje?
7: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
10: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka. Sponsorem

0: programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar, Gorzów, ulica Mała 5, www.stemar.pl.
1: Widoczność cały czas ograniczona. Kierowcy, bądźcie czujni, bo samochodów już dużo więcej w centrum miasta, także na Rondzie Santowskim, na Roosevelta. No i pamiętajcie o utrudnieniach związanych z remontem ulicy Piłsudskiego. Mgła jeszcze się trochę utrzyma. Na szczęście jest szansa, że z każdą godziną będzie coraz lepiej. Dziś ma być dużo słońca.
0: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Oknabft.pl. Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar.
2: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
3: Punktualnie 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Problemy na kolei w południowo-zachodniej Polsce. W Czerwieńsku, niedaleko Zielonej Góry, doszło do uszkodzenia trakcji. Pociągi dalekobieżne powinny jeździć bez przeszkód, choć wolniej. Na tablicach rozkładów są opóźnienia. Nie jeżdżą pociągi regionalne. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Amerykańskie władze monitorują doniesienia o możliwym przypadku dżumy w Rosji. To po tym, jak w obwodzie irkuckim pod koniec września zmarła 28-latka. Kilka dni wcześniej w Instytucie Badawczym kobieta rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej.
2: SK Sport News.
3: Reprezentacja Polski zagra o 20:45 rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem biało-czerwoni zagrają na wyjeździe, a o 18:15 reprezentacja U21 zmierzy się z Włochami. Polacy pozostają niepokonani w eliminacjach do Euro, ale mimo to mecz jest decydujący o bezpośrednim awansie na te mistrzostwa. Żużlowe złoto zostaje w Toruniu. W drugim meczu finału play-off Presse Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Betard Spartę 46-44. Toruń zdobył szósty w historii, a drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.
2: Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK.
4: No dobrze, 7.31, dziękujemy pięknie, gramy dalej.
5: No właśnie, ale dla tych, którzy nie lubią grać w poniedziałek, mamy ważne pytanie. Jak poniedziałek może wam zrobić dobrze?
6: Mi by zrobił dzień taki jeden Stanisław Wokulski, który zadzwoniłby do mnie, do swojej Izabeli Łęckiej i wyznał jej miłość. Panie Staszku, czekam.
4: Pani z lalki? Taka prawdziwa, prawda?
5: Lalka. Ale czy Wokulski nie zbankrutował?
4: Hossa Bessa, to wiesz, różnie bywa,
7: wszystko, nie? Wszystko przez kobiety.

0: Jak to było z tą pizzą, w szwedzką pizzą?
1: No pizza z kebabem, najpopularniejsza pizza ze Szwecji. Próbowałeś?
0: No jeszcze nie, jakoś nie mam takiej potrzeby. Ale rzeczywiście to ostatnio bardzo gorący temat, jeśli chodzi o internet, gdzie no, pan Filip Heiser ze swoją nową, świeżą małżonką pojawili się, różnymi treściami częstowali, ale też sporo hejtu się pojawiło w związku z tym.
1: Rzeczywiście, w związku z Girls of Warsaw. Generalnie nie oszukujmy się, ale internet hejtem stoi.
0: Niestety właśnie tak. No i ostatnio zbadano Polaków, padło pytanie, co ty na to, by pojawiły się mandaty, czy to jest kary finansowe za hejtowanie.
1: Aha.
0: No i prawie 80% Polaków nas badanych stwierdziło tak, jesteśmy jak najbardziej na tak, zapraszamy, można nas karać finansowo. Niesamowita historia. Mandacik
1: taki. Pod koniec miesiąca internet byłby najspokojniejszym miejscem na świecie. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
12: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak, która uczy nas cieszyć się z małych rzeczy w kolorach mango.
1: Kamcie, byśmy kiedyś wylądowali w sanatorium, nie w senatorium, tylko w sanatorium, to byśmy byli w jednym pokoju, czy wolałabyś tak jakoś...
2: Na parkiecie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: A ty byś był z Noselem w pokoju, no bar.
1: Tak, to byłoby sanatorium miłości.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo. Czy do pani Marianny się dotelefonowałam?
6: Tak.
5: Moje uszanowanie, sanatorium po tej stronie Dominika Zjabłocznika. Proszę pani, telefonuję w sprawie pani przyjazdu, bo nie mam pani ustalonej, jeśli chodzi o pokój. Możemy to nadrobić?
6: O Boże, ale ja to, wie pani co, ja pierwszy raz, ja myślałam, że jak ja tam zajadę, to będę miała. Ja
5: no nie teraz mam, nie to ustalmy, bo ja mam, proszę pani, problemy, dobrze, jeśli chodzi o tę dwójkę, którą chcę pani przydzielić.
6: No ja rozumiem.
5: Bo
6: ja
5: nie
6: rozumiem,
5: wszyscy chcą, dlatego mówię, zadzwonię. Zadzwonię,
6: ale
5: proszę
6: to znaczy
5: pani.
6: Tak, podwójne będę miała, podwójny pokój?
5: No dwie osoby, czyli pani plus ktoś jeszcze. Pani była szczepiona, bądź też przechodziła pani wilka.
6: Ja nie przechodziłam chyba nic takiego. Ja nawet nie wiem, co to jest.
5: Bo jak się siedzi, proszę pani, na kamieniu, można dostać wilka. I tutaj jest ten właśnie kłopot, bo my, proszę pani, jak z tym węglem 2 lata temu były te problemy i rok temu, nakupiliśmy go więcej. Przechowujemy, proszę pani, w tych pomieszczeniach po kołdrach, tak?
6: A co to znaczy? A gdzie pani chowa ten węgiel? W pokoju? Będzie?
5: Już pani mówię, jak ma pani łóżko, tam się łóżko rozsuwa, proszę pani, żeby dać pościel. Pościeli pani nie będzie tam chowała, bo już będzie na łóżku. Za to my korzystamy z tego i ten nadmiar węgla, który mamy, proszę pani, tam składujemy.
6: W pokoju, w którym ja będę mieszkać, jakiś węgiel składujecie?
5: Przepraszam, dlatego też zapytałam, proszę pani, o tego wilka. Jeśli pani przechodziła, jeśli pani była szczepiona lub też normalnie chorowała, to nie ma problemu, proszę pani, z tym. Drugiego wilka pani nie złapie. Ale jeśli...
6: ja w ogóle nie chcę, żeby ktoś u mnie w pokoju pod łóżkiem jakiś węgiel
5: leżał.
6: Proszę
5: pani, to od 2 lat mamy z tymi problemami.
6: Ale ja nie wyrażam zgody, proszę panią.
5: Przepraszam, momencik. Czy może pani do przyjazdu pójść i zaszczepić się na wilka?
6: Nigdzie się nie będę, proszę panią, nikt mi nie będzie mówił, na co ja mam się szczepić. Nie będę się szczepić jakiegoś tam wilka, bo wy węgiel składacie pod moim tym. Przepraszam bardzo.
5: To inaczej, to ja pani zalecę, bo inni biorą na przykład termofory, niech pani weźmie, sprawa załatwiona.
6: Przepraszam panie bardzo, mnie to nie interesuje. Ja dostałam sanatorium. Jeżeli już, to się odwołam do ZUS-u, że jest taka akcja i ja...
5: To ja proszę pani do salowej, teraz panią łączę. Pani Kajo!
7: Cześć mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
6: Ale numer...
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: tańczymy z wami od samego rana w poniedziałek, 5 października. 5 minut i będzie za nami godzina 8.
1: Taniec radości można jeszcze dzisiaj odprawiać na stacjach benzynowych, o czym będzie mówił Kuba Krzyżak za momencik w newsach, czyli ceny paliw.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na wiele.
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. Let's
16: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Amici, pizza neapolitańska, makarony. Gorzów, ulica Myśliborska 19.
25: Mgła je odpuszcza, w związku z tym naprawdę ciężko jeździ się po Gorzowie o tej porze. Dużo więcej samochodów, między innymi w centrum miasta, ale także na Rondzie Santockim, na Roosevelta i na dojazdówkach do Gorzowa. Na szczęście z każdą godziną mgły będzie coraz mniej, bo dziś ma być naprawdę dużo słońca. Do środy w Gorzowie piękna pogoda.
23: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Amici. Gorzów, Myśliborska 19.
22: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
26: 8 na zegarach, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Po zakończeniu akcji strażaków na miejsce wejdą policjanci. Trwa dogaszanie pożaru hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Po tym służby zaczną ustalać przyczyny pojawienia się ognia.
27: No, musimy zakładać, że jeszcze kilka godzin strażacy będą na miejscu.
26: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Straty są ogromne. Niemal cały obiekt o powierzchni 4000 m2 uległ zniszczeniu. Awantura i protest w obronie proboszcza w Grojcu koło Oświęcimia. parafianie nie zgadzają się z odwołaniem księdza Józefa Zborka po prawie 30 latach posługi i żądają wyjaśnień. Będący na miejscu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opuścił teren parafii w eskorcie policji.
0: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje!
26: Słychać w nagraniu opublikowanym w internecie. Diecezja bielsko-żywiecka informuje, że ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu poważnych nieprawidłowości, a tę decyzję podtrzymały wszystkie najwyższe urzędy i sądy stolicy apostolskiej. Iga Świątek wciąż w grze na kortach w Pekinie. Polka, choć nie bez problemów, wygrała z Doną Vekić. W pierwszym secie górą była Chorwatka, w drugim Polka przegrywała już 2-5 i była bardzo blisko odpadnięcia, ale ostatecznie doprowadziła do tiebreaka i wygrała go 7-0. Trzeci set był już potwierdzeniem dominacji Igi. Ostatecznie spotkanie skończyło się wynikiem 4-6, 7-6, 6-2.
1: SK Gorzów.
25: Gorzowianie zapłacą więcej za mieszkania komunalne. Wszystko przez rosnące ceny w branży budowlanej. Od lutego czynsze idą w górę o 17%. Koszty utrzymania budynków komunalnych wzrosły o 37%, tłumaczy Paweł Nowacki, dyrektor ZGM-u.
2: Nieunikniona była ta regulacja, która wyjdzie w przyszłym roku.
25: Dodajmy, że podwyżki dotkną ponad 5 tysięcy gorzowian. Kłopoty z prądem mogą mieć dziś mieszkańcy kilku gorzowskich ulic. Dostawca energii prowadzi prace konserwacyjne i do godziny 15 bez prądu mogą być mieszkańcy ulic Koniawska, Poznańska, Leszczynowa i Torfowa.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: To są dobre wieści. Iga Świątek ładnie zagrała dzisiaj w Tokio. Pięknie! 8:02 wygrała. Wy też za chwilę będziecie wygrywać.
5: No właśnie. I to co? Odlot ściśle tajny. Dosłownie za momencik rozpoczynamy zbieranie naszej eskowej ekipy na niesamowity weekend. Nie wiadomo dokąd, ale wiadomo, że z nami i może z wami. Oh yeah! No wiadomo, co się dzieje w Las Vegas, to zostaje w Las Vegas.

0: Băi, Cuba oraz Hopaki.
1: Tutaj, tutaj Jankes i Jankes, Kama i Kama, bez Wiktora, Wiktora. Wiktor dołącza jutro, wraca z krótkich wakacji. A wiesz dlaczego nie mogę dzisiaj? Ponoć źle kupił bilet. Coś tam się poromało.
2: Nie, a myślałem, że to
3: za
2: jest
3: za długo siedzicie koło siebie.
0: No dobrze, okay. To teraz też będzie o chłopakach, chłopakach Martyniukach. Zenek Martyniuk i Daniel Martyniuk.
1: Zenon Martyniuk 57L ma syna Daniela Martyniuka 37L.
0: No i Daniel jest, bym powiedziała, trochę niegrzecznym chłopcem. Na pierwszej stronie faktu napisane jest: przynoszę tacie hańbę, Daniel Martyniuk przejrzał na oczy.
1: Rzeczywiście, tam było sporo problemów alkoholowych i nie tylko, ale mamy nadzieję, że panu Danielowi już się wszystko wyprostowało. Jaki jest tytuł tego artykułu?
0: Daniel Martyniuk przejrzał na oczy.
1: Oczy. Jakie oczy, panie?

0: tytuł. Zamiast tylko kochaj mnie, powinno być tylko wybierz mnie. Nie, nie, nie wybierz,
1: sponsorem
0: nie wybierz.
1: Programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi i rolety.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Jak my kochamy tę akcję. Odlot ściśle tajny. Tajny. Jaka nazwa? Taka sytuacja. My naprawdę nie wiemy. Serio. My do końca nie wiemy, gdzie wylatujemy. To wszystko dopiero okazuje się, gdy już jesteśmy na lotnisku. Już jesteśmy na lotnisku! Z naszymi słuchaczami. No i wtedy odkrywamy karty i no i lecimy tam, gdzie lecimy.
0: Sytuacja jest następująca. W aplikacji Radia SK możecie zgłaszać się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. Wrzucacie tam zdjęcie swoje i osoby, z którą chcielibyście polecieć na taki weekend. Weekend trwa 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Do tej pory byliśmy na Cyprze, byliśmy również w Hiszpanii. Nie mamy pojęcia, dokąd tym razem polecimy, ale jest szansa, że polecimy tam z Kamilą. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Cześć, Kamila. Cześć, dzień dobry, zgłosiłaś się. No gdyby się udało, koło ty byś zabrała ze sobą, po pierwsze.
4: Z sobą zabrałam moją przyjaciółkę Paulinę.
0: Jak bardzo dobrze się przyjaźnicie?
4: Już 3 lata będą, prawie 4.
0: A wiesz, Janki, czym dziewczyny przekonały naszego wydawcę Bogaja, żeby właśnie do nich zadzwonić? Napisały tak: hej, jesteśmy dwiema niegrzecznymi turystkami. I to wystarczyło.
3: Okej, no to jest
0: chcesz
3: jakiś
0: rozwinąć
3: pomysł
0: ten temat?
3: Na życie. Ja?
0: Nie, ona.
5: Ludzie, moja żona słucha.
3: No. Rozumiem, że...
4: Mogę rozwinąć jak najbardziej temat.
3: Proszę, proszę bardzo, mamy czas do godziny 9. Jeszcze 44 minutki, prosimy, no.
4: Jak byłyśmy w Londynie, to na menu narobił ptak. I nasza czwarta koleżanka, która wyszła z toalety, zobaczyła na menu, co się stało. My to odłożyłyśmy i kiedy to zobaczyła, wstała i powiedziała, że jesteśmy bardzo niegrzecznymi turystkami.
0: No, urzekła nas twoja historia.
5: Zapaskudziłyście menu.
3: Niektórzy zwracają...
4: Zamiast posprzątać, to odłożyłyśmy na stolik obok i sama się nadziała na to.
0: To ja już się boję w takim razie, jak bardzo niegrzeczne będziecie podczas wylotu razem z nami.
3: Bo właśnie to się dzieje.
4: Nie, staramy się, żeby było dobrze.
3: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: I Kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
4: No dobra, to nie będziemy.
3: No i dobrze. Jesteśmy umówieni. Mamy 2 pierwsze miejsca zapisane w samolocie,
4: super,
3: który
4: dzięki.
3: Już wkrótce leci w nieznane odlot ściśle tajny. Przypomnijmy, gdzie można się zgłosić.
0: Oczywiście w naszej aplikacji. Ale Kama, my jeszcze nie słyszeliśmy pierwszej podpowiedzi, więc postaraj się zgadnąć razem z nami, dokąd potencjalnie możemy lecieć. Gotowa?
4: Może Majorka?
0: No to posłuchaj podpowiedzi.
3: Uwaga.
6: Mówi kapitan. Tam, gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
0: Królewska legenda? To pewnie coś legenda, z piłką nożną.
3: To może ta królewska legenda z Londynu właśnie.
0: Może.
3: A
0: no
3: nie?
0: Słuchajcie.
3: No dobra.
0: No tak czy siak, Kama, Paulina, lecicie razem z nami, a my cały czas zbieramy naszą eskową ekipę w eskowej aplikacji.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl.

0: Muszę tutaj powiedzieć, przepraszam Janki, że zdradzę nasza tajemnica, ale przed chwilą Janki wrzucił w internety królewska legenda się zakończyła. To tak a propos naszego lotu ściśle tajnego.
1: Próbuję sobie pomóc, ale no nic nie wyskakuje, zero, za mało informacji.
0: Będziemy zbierać oczywiście dalsze podpowiedzi, kolejne podpowiedzi już jutro.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
16: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar, Gorzów, ulica Mała 5, www.stemar.pl.
17: Wzmożone kontrole na przejściach granicznych. Kierowcy, którzy wybierają się do Niemiec, muszą to wziąć pod uwagę. Czasami tam trzeba poczekać nieco dłużej. Cały czas kierowcom przeszkadza także mgła. Naprawdę trzeba być bardzo czujnym. Nie dociskamy pedału gazu do podłogi. Będzie ciepło, nawet w okolicach 20 stopni.
15: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka.

0: Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Okna BFT.pl. Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar.
1: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
2: Jest 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Jedna osoba ranna po porannym wypadku na Krajowej 17 na trasie Zamość-Tomaszów-Lubelski. W Łabuńkach Pierwszych dechowała osobówka. Kierowca trafił do szpitala. Utrudnienia mogą potrwać do 10. Tragiczny pożar w bloku w Chojnowie w powiecie legnickim na Dolnym Śląsku. Zginęła jedna osoba. Pożar ugaszono. Na miejscu pracuje prokurator. 6.73 za benzynę i 7.88 za diesla. To maksymalne ceny paliw obowiązujące jeszcze dziś.
3: Bardzo się cieszę. Jest różnica.
4: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
5: Paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no.
2: Usłyszał od kierowców reporterski Michał Rawa. Jeszcze dziś minister energii poda nowe maksymalne ceny paliw na jutro.
6: Jankes!
7: Kama!
8: Kama!
9: I Wiktor!
7: Wiktor!
6: W Radiu SK!
10: A czy byłaby szansa, żeby podawali jednak ceny minimalne i byśmy się ich trzymali?
11: Niech będzie oczywiście. No, życzymy wam fajnego, taniego tankowania, jak najtańszego. Ja dzisiaj też jadę zatankować 50 litrów.
10: Oj, ile będę plecy? Rzeczy, które są zaojojowane, bolą mniej, więc
12: Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Kama. Jesteś?
1: Jestem.
0: A jesteś u mnie wieczorem dzisiaj?
1: Nie. A dlaczego mam być?
2: Kama mecz jest dzisiaj, przecież. No, dzisiaj gramy bardzo ważne spotkanie.
1: No ja wiem, że wygracie to ważne spotkanie. No ja mam ważne spotkanie wtedy z Jaśkiem, w sensie z poduszką moją.
2: Dzisiaj godzina 20:45, Bośnia i Hercegowina, czyli są w sumie trzy drużyny. Bośnia, tak to było chyba w Stanach Zjednoczonych, jak w trakcie Mistrzostw Świata w piłce.
1: Jedna pani dziennikarka powiedziała,
2: tak,
1: że
2: rzeczywiście.
1: Stany Zjednoczone są jedyną drużyną na świecie, która grała z dwoma drużynami jednocześnie, z Bośnią i z Hercegowiną.
2: Bośnia i Hercegowina, Polska, godzina 20:45.
1: Ale skoro gramy z dwoma krajami jednocześnie, oczywiście w cudzysłowie, to porażka będzie bolała podwójnie.
2: Ale najważniejsze, że wygramy.
3: Dokładnie. Biało-czerwoni. Yeah!
4: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Gorzów, 11 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Gorzów, 11 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
13: Nie. A co się dzieje?
14: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Jennifer Szybki Lopez w Radiu SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9. No, pochwal się, Kamdzia. Przed chwilą Kama odpaliła chat GPT i zadała pytanie. Jakie było pytanie?
1: Jaka jest średnia życia w Polsce? No, kobiety wychodzi 82, mężczyźni 74, więc powiedzmy, że średnia jest tam te 78 lat.
0: I był ciąg dalszy pytań.
1: Ile z tego to są poniedziałki?
0: Z tego życia. I uwaga, wyszło około 4000 poniedziałków każdy z nas przeżywa.
1: No właśnie, co wiadomo oznacza, że poniedziałki to 1/7 naszego życia, czyli 78 lat, to ponad 10 lat naszego życia to poniedziałki!
0: Niesamowite.
1: Dlatego no trzeba się z nimi zaprzyjaźnić, trzeba je lubić, trzeba o nie dbać.
0: Tak, jak najbardziej. Nasi słuchacze w tej sprawie się odzywają.
2: A czy to w ogóle można lubić poniedziałki? To nie jest jakoś prawnie zakazane? Coś się tak wydaje, nie?
0: Oby to się nie skończyło tym, że słuchacz będzie żył 10 lat krócej. Jak obraził poniedziałki tak porządnie.

0: Dobra informacja z samego rana, już prawie 9 godzin poniedziałku za nami.
1: Hurra! Jutro znowu wam to zrobimy, jutro będziemy w komplecie, będzie Jankes, będzie Kama, będzie Wiktor, no i będziecie wy z samego rana. Oczywiście pamiętajcie, mamy zawsze urodziny zeską, wpada pani Jadzia po godzinie 6 przeglądać prasę. No no dzieje się.
0: A jeżeli zgodnie z tym, co często Polacy mają, jest wam lepiej, kiedy innym jest gorzej, to pamiętajcie, że Wiktor jest na urlopie i u niego pada.
2: Jankes. Kama. I Wiktor.
1: I wieczorem kibicujemy biało-czerwonym, gramy z Bośnią Hercegowiną, pewnie, że wygramy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Let's go!
4: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
22: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Amici, pizza neapolitańska, makarony, Gorzów, ulica Myśliborska 19.
24: Mgła ustępuje w Gorzowie, to dobra informacja, ale to wcale nie oznacza końca utrudnień. Cały czas dzieje się w centrum miasta, więcej samochodów także na Roosevelta. No i pamiętajcie, zamknięta ulica Wawrzyniaka, no i utrudnienia na Piłsudskiego. A jak już słońce sobie poradziło z mgłą, to teraz będzie coraz cieplej. Dziś w Gorzowie ma być w okolicach 20 stopni.
22: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Amici, Gorzów, Myśliborska 19.
21: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
25: Minęła 9:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Za godzinę górnicy i hutnicy będą protestować przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Chodzi o likwidację kolejnych zakładów pracy i politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
26: Kolejne kopalnie idą do zamknięcia.
27: My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji.
28: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra. I rządzący oczywiście, jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
25: Z górnikami i hutnikami rozmawiał reporterski Darek Brombosz. Jest w areszcie i czeka na zarzuty. Mowa o kierowcy, który w minioną sobotę wjechał w mężczyznę przechodzącego przez pasy na jednej z ulic w Nowym Sączu. Siła uderzenia była tak duża, że mężczyzna zginął na miejscu.
29: Siła uderzenia była tak duża, że ten mężczyzna został odrzucony na kilka metrów, padł na miejscu.
25: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dreszczowiec z happy endem w wykonaniu Igi Świątek. Polka awansowała do czwartej rundy turnieju w Pekinie. Nasza tenisistka po dramatycznym pierwszym meczu pokonała Chorwatkę Donę Vekić.
0: Mecz na początku był wyrównany, oglądaliśmy długie wymiany. Szybkie przełamanie dało Chorwatce przewagę, której do końca pierwszego seta nie oddała. W drugim Vekić kontynuowała dobrą grę. Świątek wyglądała gorzej, przegrywała już 2-5, ale w końcu się przebudziła. Doprowadziła do remisu i pewnie wygrała tiebreaka. Weszła rozpędzona w decydującą partię, którą wygrała pewnie 6-2. Świątek melduje się w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Tam walczy nie tylko o zwycięstwo, ale też o kolejne punkty, których potrzebuje, żeby zagrać w listopadowym WTA Finals.
25: Relacjonował reporter eski Michał Skolimowski.
1: SK Gorzów News.
2: Wojtek Hańczuk. Tłok na lubuskich przejściach granicznych. Niemieckie służby prowadzą kontrolę. Największe problemy są w Świecku. Na terminalu są zwężki i tworzą się korki. Iwona Goździk i Michał Bajserowicz dostali motyle, czyli tradycyjną nagrodę kulturalną prezydenta Gorzowa. Iwona Goździk od lat działa w Filharmonii, jest odpowiedzialna m.in. za koncerty dla dzieci. Muzyczne raczkowanie. Michał Bajserowicz to malarz, grafik i rzeźbiarz. To był świetny weekend dla gorzowskich piłkarzy. Stilon na własnym boisku pokonał rewelacyjnego Beniaminka 2-1, a Warta na wyjeździe 1-1 zremisowała z liderem.
15: Jeśli wam się nie chce, to już sobie uświadomcie, że Iga Świątek dziś wywalczyła awans do kolejnej rundy podczas turnieju
25: w Pekinie. Jest inny czas.
15: Nie obchodzi mnie to, tam też jest poniedziałek. 2:00 PM, Benson Boone, Tolo, One Republic, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: One Republic i 18 minut po godzinie 9 w Radiu SK. To czas na coś, na co mam nadzieję czekaliście, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zdobyli 2 medale Mistrzostw Europy w wakeboardzie i wakeskate. Agnieszka Kobelańska została wicemistrzynią Europy, a Bartosz Weselek zdobył brąz. Zawody odbyły się w Belgii. W polskich lasach zaczął się prawdziwy wysyp grzybów. Podobno wystarczy dla wszystkich, bo jak wiemy, grzyby to od kilku lat jest nasz sport narodowy. Nawet jeden trening siłowy tygodniowo może zapewnić nam sprawność w późniejszych latach życia. Najnowsze doniesienia wskazują, że już taka częstotliwość może ograniczyć skutki utraty mięśni związanych z wiekiem, więc warto zaplanować w tym tygodniu w kalendarzu. A kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SK. Radio
1: SK. Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie. Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzebiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko-wkrętarkę i szlifierkę kątową.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
4: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
5: I po reklamie.

0: Powiedz mi, jak trzymasz swój telefon, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. Tak, ktoś sprawdził to i wymyślił badania na ten temat. Liwka, poza tobą nic, za nami w Radiu SK 22 minuty po 10 jeszcze niestety. Trzymasz telefon jedną ręką i obsługujesz go kciukiem. Samodzielność i zdecydowanie to są twoje dwie najważniejsze cechy. Telefon trzymasz w obu dłoniach, obsługiwany jest on kciukami. Bezpieczeństwo i stabilizacja są dla ciebie kluczowe. Obie dłonie, ale kciuki po przeciwnych stronach ekranu, ostrożność i potrzeba równowagi to dwie cechy, które cię charakteryzują. Jedna ręka trzyma, druga wskazuje na ekran, aktywność, ciekawość świata, gotowość do działania, mocny chwyt lewą ręką, ostrożność i praktyczność. A telefon w prawej ręce, wygoda i elastyczność to twoje priorytety. Bardzo mnie dziwi, że nie ma tutaj podpunktu, trzymasz telefon tak krótko, jak tylko się da i natychmiast go odkładasz w każdy możliwy kąt, bo to by też wiele o człowieku powiedziało. Radio
1: SK. To promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Wygenerowano z AI.

0: Ekspert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Jesz batonika! A mówiłaś, że jesteś na diecie?
4: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach. Let's
6: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
9: Nie, a co się dzieje?
10: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
11: I po reklamie.

0: numer, tak dobry, że powinien dograć do końca. Back to yours, Alnur, nowość na antenie Radia SK na 5 minut do godziny 10. Takich nowości będziemy mieć dzisiaj dla Was dużo jeszcze, dlatego że wszystkie hity zaczynają się w SC i oczywiście Wam je też zagramy. Po 10 w Radiu SK Andrzej Dali, Dali Supreme, Zalia, Tylko kochaj mnie, a dodatkowo wcześniejsze informacje z kraju i ze świata na dobry poniedziałek. Trzymam kciuki, żeby był dobry.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
7: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
8: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
18: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar, Gorzów, ulica Mała 5, www.stemar.pl.
19: O mgle możemy powoli zapominać, ale nie na długo. Wieczorem znów może być ograniczona widoczność. Nad ranem również spodziewajcie się problemów, ale póki co dużo słońca w Gorzowie i temperatura rośnie. Ma być w okolicach 20 stopni. Na drogach za to cały czas pamiętajcie o tym, że pracują pomarańczowi na Piłsudskiego, tam utrudnienia. Zamknięta także ulica Wawrzyniaka.
17: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Barlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Okna BFT.pl.
18: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stem.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
15: Punktualnie 10:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Poprawił się stan jednej z dwóch najciężej rannych osób po ataku nożownika w jarosławskim opactwie. Chodzi o księdza Marka Pieńkowskiego. O tym informuje nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak.
20: To pierwsze od czasu ataku tak dobre informacje o stanie zdrowia księdza Marka Pieńkowskiego. Wczoraj duchowny został odłączony od respiratora. Zaczął również komunikować się za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą, o czym poinformowało w social mediach jarosławskie opactwo. Ksiądz Marek dziękuje wszystkim, którzy wspierają go modlitwą i prosi o dalszą pamięć duchową. Dodam tylko, że na terenie jarosławskiego szpitala przebywa również druga z dwóch najciężej rannych osób. Rodzina nie chce jednak przekazywać informacji o stanie jej zdrowia. Wiadomo jedynie, że pacjent nadal leży na OIOM-ie.
15: Teraz Kraków i kolejny proces w trybie wyborczym przed sądem, tym razem Monika Piątkowska. Właśnie rozpoczyna się druga rozprawa. Ta dotyczy wypowiedzi Piątkowskiej, że Łukasz Gibała na sesjach Rady Miasta w większości przypadków wstrzymywał się od głosu. Druga tura wyborów w Krakowie i starcie Gibała-Piątkowska już w najbliższą niedzielę. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Na łódzkim odcinku autostrady A1 między węzłami Kutno-Wschód i Piątek ruszają dziś roboty drogowe.
21: Wyłączone będą pas prawy i awaryjny. Jedziemy lewym pasem i oczywiście zwalniamy do 80 km na godzinę.
15: Mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace potrwają do piątku.
22: SK Gorzów Sport.
19: Wojtek Hańczuk. Duże zmiany w składzie żużlowej Gazety Stali po zwycięskich barażach z PSŻ-tem Poznań. Oficjalnie potwierdzono, że w drużynie na kolejny sezon zostaje Anders Thompson. Prawdopodobnie dołączy do niego Jack Holder, który poinformował, że z jego ręką jest coraz lepiej i na 100% wraca do ścigania. Pewnie w gorzowskich barwach. Z klubu natomiast odchodzą Adam Bednarz i Matthias Poleszta. Te po niedzielnym barażu, w którym obaj pojechali bardzo dobrze, Stal podziękowała im za współpracę. Zawodników do zmiany otoczenia zmusił regulamin i wymogi dotyczące polskich zawodników w składach drużyn.
0: No jak tam jest? Lepiej w poniedziałek o poranku, czy lepiej nie mówić? Podobno 10, a właściwie 2 minuty po godzinie 10, to już powinien być pierwszy rozruch i świat powinien wyglądać przyjemniej niż jeszcze jakieś 3 godziny temu. Oby tak było. Zalia już teraz w Radiu SK, MJ Deli też będzie, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: To Be Real Love, Fly High w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Pociągi z maszynistą, który pracuje zdalnie. Coś takiego już wzięto na testy w Berlinie dokładnie, a dokładnie pod Berlinem w Niemczech, dlatego że tam na testowe tory wypuszczono testowo pociągi, którymi to maszyniści kierują zdalnie. Czyli pociąg jedzie, są w nim pasażerowie, ale maszynista jest w centrum dowodzenia jakieś 20 km od tego pociągu. Pasażerowie widzą go na ekranie, on może machać, może się uśmiechać, może zmieniać miejsce, w którym siedzi, no jednocześnie nadzoruje trasę tego pociągu. To jest szansa na to, że za jakiś czas tak właśnie będzie wyglądała praca maszynistów, którzy nie będą bezpośrednio z nami w pociągach, ale właśnie na przykład gdzieś w jakimś centrum sterowania. Skoro więc maszynista może pracować zdalnie, to takie zdanie do naszych szefów, to nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek przedstawiciel innego zawodu w takim układzie nie mógł. Z drugiej strony, czy jak maszynista pracuje zdalnie, to opóźnienia w przypadku polskich pociągów byłyby większe czy mniejsze?
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
10: Nie. A co się dzieje?
11: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl.
12: W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
13: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
16: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
17: I po reklamie.

0: no to bardziej weekend niż poniedziałek. 22 minuty do 11. Enrique Iglesias za nami w Radiu SK. Ostatnio dużo filmów mi się wyświetla w internecie pod hasłem rzeczy, które chciałabym wiedzieć wcześniej, ale wiem je dopiero teraz w wieku takim i takim. Czyli na przykład dobrze byłoby je wiedzieć 10 lat temu, a więc korzystajcie z moich doświadczeń. Robimy taką swoją listę. Rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero dziś. Głosówki na SK-owym Messengerze, tam czekam. Ja zacznę. Chciałabym wiedzieć, że to, że zarabia się na przykład 5000 zł miesięcznie, nie będzie oznaczało, że po roku uda się odłożyć 60 z tej kwoty. Szkoda, że takiej lekcji ekonomii nie mieliśmy, bo główna, którą dostaliśmy w czasach szkolnych i od rodziców, to ta pod tytułem nie kładź torebki na ziemię, bo pieniądze uciekną. Ale to jest chyba za mało. Dajcie znać wasze głosówki na SK-owym Messengerze, rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero teraz. Daria Zawiałów, za chwilę w SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
13: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Gorzów 11 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Gorzów 11 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: I po reklamie.

0: prawa, podobno już nie, Swedish House Mafia, Likely, Happiness is So Sad, Radio SK. Jeżeli wypiliście już jedną, to warto poczekać, przemęczyć się i poszukać innych sposobów na podniesienie sobie energii. Jakich? Skakanie przez 5 minut w jednym miejscu podobno pomaga, a nawet 100 skoków wykonywanych codziennie rano podnosi poziom energii. Jeżeli nie, to jak się spotka szefa na korytarzu w poniedziałek, to też poziom energii podskakuje od razu. Albo stresu. Po 11 w Radio SK wszystkie hity zaczynają się Westę, czyli jedna z naszych nowości u nas.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Pani Celinka z Kaufland. Dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
10: Nie. A co się dzieje?
11: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
12: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzewiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko-wkrętarkę i szlifierkę kątową.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Amici, pizza neapolitańska, makarony, Gorzów, ulica Myśliborska 19.
20: Mgła na pewno nie pomogła, ale na Fabrycznej rano mieliśmy czołówkę. Dwie osoby trafiły do szpitala. Uważajcie, bo niestety mgły mogą wrócić dziś wieczorem i jutro rano. Ale póki wrócą, będzie naprawdę ciepło w Gorzowie. Na termometrach ma być w okolicach 20-21 stopni i naprawdę dużo słońca.
18: Sponsorem programu jest Meblomoda. Salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Amici. Gorzów, Myśliborska 19.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
16: Punktualnie 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem w Woli Jachowej w powiecie kieleckim na drodze wojewódzkiej 753. Ciężarówka zderzyła się z busem. Zginęła jedna osoba.
21: Z nieustalonych na ten moment przyczyn kierujący pojazdem Volkswagen, jadąc to na miejscowości Biliny na uku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu.
16: I czołowo zderzył się z ciężarówką, mówi Jacek Borek z kieleckiej policji. Wojewódzka 753 wciąż jest zablokowana. Ropa na światowych rynkach tanieje po ważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Władze w Riyadzie obniżyły ceny dla odbiorców w Azji w związku ze zwiększonym napływem surowca z Zatoki Perskiej. Baryłka ropy WTI kosztuje około $90, Brent nieco ponad 100. W Polsce od weekendu obowiązuje rządowy program CPN. Prezydent i opozycja apelują do premiera, żeby na pylonach pojawiło się 5,19. To cena, którą obiecywał jeszcze za rządów PiS. Eksperci nie mają jednak w tej kwestii złudzeń.
22: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków, czy nawet ściął je do zera.
16: Mówi Michał Stajniak z XTB. Najpewniej za około godzinę poznamy najnowszą decyzję ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Nietypowy uciekinier na Mazurach nadal na wolności. W Orzeszu trwają poszukiwania serwala sawannowego o imieniu Gustaw. Kot uciekł z prywatnej posesji.
23: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego.
16: Mówi Anna Szczypczyńska z Piskiej Policji. Jeśli go zobaczycie, dzwońcie pod 112. Gustaw miał na sobie czerwone szelki.
24: SK Gorzów.
20: Wojtek Hańczuk. News. Ulica Wawrzyniaka na Zawarciu zamknięta. Trzeba korzystać z objazdów ulicą Fabryczną, Kolejową i Przemysłową. Utrudnienia mogą potrwać do piątku. W Gorzowie odsłonięto pomnik Danuty Siedziakówny Inki, sanitariuszki i łączniczki Armii Krajowej. Pomnik zobaczycie na skwerze w pobliżu murów miejskich przy ulicy Zabytkowej. Gorzowskie derby w basenie. Dla Alfy na inaugurację ekstraklasy piłki wodnej na Słowiance spotkały się dwie gorzowskie drużyny. Alfa, która broni tytułu wicemistrza Polski, i Stilon GKPW 59, który jest beniaminkiem. Przewagę osiągnęli doświadczeni piłkarze Alfy i wygrali 15-6.
0: 10:40. Nowość od nas, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. W tej godzinie będę miała dla was taką, więc zróbcie głośniej. A poza tym też Drenchil i Damiano Dawid, świeżo poślubiony na antenie Radia SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 11. Co chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero teraz w dorosłym życiu? Ola napisała, że chciałaby wiedzieć wcześniej, że największym problemem po 25 roku życia, ale i później jest to, co zrobić na obiad. Codziennie wstaje się z tym samym pytaniem na ustach i codziennie brak jest odpowiedzi. Jest tym wszystkim jeszcze Ela z bardzo słuszną koncepcją.
1: Hej Eska, ja zawsze byłam przekonana, że w bankomacie pieniądze są bez limitu i zawsze, kiedy moja mama mówiła, że nie ma pieniędzy, to mówiłam do niej, nie przejmuj się mamusiu, pójdziemy tam do bankomatu i weźmiesz pieniążki. Zawsze myślałam, że jest bez limitu, że można sobie chodzić i wybierać, kiedy się podoba.
0: Świat byłby piękny, ale Ela, pocieszę cię, patrząc na wiele różnych sytuacji i doniesień, to wydaje mi się, że jest wciąż sporo osób, które sądzą, że tak właśnie niektóre budżety działają. Na przykład przy wiejskiej myślę, że część panów myśli, że takim bankomatem bez limitu jest budżet państwa. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
9: Tak, tak, wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Codziennie wam to udowadniamy, grając te kawałki, które mają szansę stać się hitami albo już nimi są. 27 minut do 12 to czas na brzmienia, które wprawią was w dobry nastrój. Sam Feld, As This, Need That Love. To jest kawałek, który zdecydowanie nam się w poniedziałek przyda. Sama Felda już znamy, dlatego że on gra takie hity, które dodają energii i które graliśmy już na antenie Radia SK. To gramy, choć ja mam tutaj teraz specjalną zapowiedź. 3, 4...
1: Zapraszamy!
0: No i musicie już tego posłuchać.

0: Głucha noc, Playa Slams, atak w Radiu SK, 21 minut do 12. Kolejne rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale dowiedzieliście się całkiem niedawno. Klaudia, puszczam to, przyjmując całą odpowiedzialność na siebie po tym, co się stanie, kiedy to usłyszycie, przysięgam.
1: Ja dopiero mając 30 lat dowiedziałam się, że rozmowa nie płoszy ryb, tylko po prostu mój dziadek chciał, żebym była cicho.
0: Ja mam 36 lat, dowiedziałam się o tym właśnie teraz. Całe moje dzieciństwo legło w gruzach, bo to oznaczało, że już wtedy nikt nie chciał mnie słuchać.
2: Reklama.
3: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
2: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@sparterm.com.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl. Bring the beat back.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nowy sklep Sobota, Centrum Techniczno-Ogrodnicze w Trzebiczu zaprasza na śniadanie z Milwaukee. W poniedziałek 5 października od 9 do 15 sprawdź busy pokazowe i testuj maszyny. Ponadto strażacka grochówka i pakiety promocyjne. Tylko tego dnia 20% rabatu na cały asortyment Milwaukee oraz mega ceny na wiertarko, wkrętarkę i szlifierkę kątową.
3: I po reklamie.

0: powiedział Rafał Adamczak, który przyszedł do studia i bardzo dobrze, że tak mówi, bo sam te numery też gra. Wasted Nearly Major League DJ w Radiu SK na 5 minut do godziny 12. A skoro Rafał Adamczak jest, to będzie też bardzo dobre popołudnie, bo już po 12 z hitami na czasie, więc zostawiam Was w najlepszym możliwym towarzystwie w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
4: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich, wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie, wino Toskanii. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
7: Nie. A co się dzieje?
8: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
18: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar, Gorzów, ulica Mała 5, www.stemar.pl.
19: No pięknie nam się rozwija poniedziałek, po porannych mgłach nie ma już ani śladu, temperatura rośnie, dużo słońca, ma być w okolicach 20 stopni. Cieszymy się, bo od czwartku zrobi się dużo chłodniej. A na drogach, no tutaj trzeba pamiętać o miejscach rozkopanych, zamknięta ulica Wawrzyniaka, dzieje się na Piłsudskiego, na Dąbroszyńskiej.
17: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Barlinka, producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Oknabft.pl.
18: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
20: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Oskarżony Adam Cze sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, a drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany.
21: W chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
20: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Mokuła. Mężczyzna ma także wpłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. Chcą odebrać rządowi władzę, a wspierają ich hutnicy. Przed budynkiem Ministerstwa Energii mówią stop likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi.
0: złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat fedrować. Rząd polski poszedł po bandzie.
2: Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
20: Na protest obserwuje Darek Brombosz. Pierwsza tegoroczna Nagroda Nobla przyznana znamy laureatów z dziedziny medycyny. To dwaj naukowcy z Niemiec i jeden Amerykanin. Wyróżnienie otrzymali za ich odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Zwycięzcy otrzymają rekordową sumę 12 milionów koron szwedzkich. Jutro przyznany zostanie Nobel z fizyki, a w środę z chemii.
7: SK Gorzów News.
19: Wojtek Hańczuk. Przeniesione przystanki na ulicy Piłsudskiego, utrudnienia także dla pasażerów MZK. Trwa remont ulicy. Jeden pas ruchu jest zajęty przez drogowców. Inaczej funkcjonuje także komunikacja miejska.
15: Przystanek Rondo Górczyńskie zostanie przeniesiony na ulicę Górczyńską i ulicę Czartoryskiego bezpośrednio za Rondem Górczyńskim.
19: Mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy prezydenta. Taksówkarze pod lupą. W czasie weekendu skontrolowano w Gorzowie ponad 100 pojazdów. Czterech kierowców straciło dowody rejestracyjne. Kolejne cztery postępowania prowadzić będą inspektorzy transportu drogowego.
22: Do tego dość pokaźnego grona nas wszystkich dołączyli też studenci, którzy walczą z poniedziałkiem, biorą się z nim za bary, no i mam nadzieję, że na razie wszyscy zdecydowanie wygrywamy. U nas w Radiu SK hity na czasie zaczynają Kłebo, Zalia i Faust, nie ucieknę. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 minuty po 12.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Garcia i Chandelier w Radiu SK. To są hity na czasie 16 minut po godzinie 12. Ależ dzisiaj kibice piłkarscy mają emocji do ogarnięcia. Jak to wszystko podzieliście? No da się. Podjeżdżam godzinowo również, dlatego że z Bośnią i Hercegowiną to jest jedna potyczka. Druga to jest potyczka tych młodszych piłkarzy Polska U21. Oni mają za sobą eliminację, o jakich tak naprawdę inni mogą marzyć. 9 meczów, 9 zwycięstw, tak? Jerzy Brzęczek tak potrafi trenować, ale może to już zostawmy. W każdym razie, mimo tych 9 meczów i 9 zwycięstw, ci młodsi piłkarze wciąż nie mają pewnego awansu na Mistrzostwa Europy, a wszystko rozstrzygnie właśnie dzisiejszy mecz z Włochami. Remis albo zwycięstwo daje nam pierwsze miejsce, nawet porażka jedną bramką może wystarczyć. To co robi kibic? Raz, że kibicuje, dwa, trzyma kciuki i to bardzo mocno, ale cała ta sytuacja, kiedy się tak starasz, wszystko wygrywasz, to mi też przypomina pewnie sytuację niejednej osoby w niejednej pracy, prawda? Starasz się, osiągasz sukcesy, osiągasz, a prawie i tak dostaje ktoś inny.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Fenstar24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
13: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Gorzów, 11 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Gorzów, 11 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
14: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
18: Nie. A co się dzieje?
19: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
20: I po reklamie.

0: To jest nowka sztuka na naszej playliście wśród hitów na czasie w Radiu SK. Rosie Nutrick, 23 minuty i będzie godzina 13. A wy też tak czasami macie, że jak sobie tak pracujecie, to czasami lubicie wyjrzeć przez okno waszej pracy, ewentualnie coś was tam za tym oknem zainteresuje. No bo my dzisiaj tak sobie pracowaliśmy tutaj w eskowej redakcji i nagle usłyszeliśmy pisk opon na zewnątrz. No to ciach, wszyscy do okien, nie? No i co widzimy? Że po prostu fajnie się udało podjechać pod krawężnik samochodem. Brawo, dzięki temu zaparkowała. Minęło trochę czasu, już zapomnieliśmy o tym wydarzeniu, usłyszeliśmy nagle taki dźwięk. Okazuje się, że pani zjechała z tego krawężnika. Pozdrawiamy męża. Gorąco i serdecznie. A z drugiej strony to cały czas liczymy, że to może jednak było auto służbowe.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
5: A flat white?
3: Też.
5: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: I po reklamie.

0: Najnowsza propozycja o cenach. Cicho Sza w Radiu SK u nas. Hity na czasie, niespełna 5 minut i będzie godzina 13. Jak wy lubicie sobie po pracy poleżeć na ukochanej kanapie w domu, może trochę już wygniecionej, może dla innych niewygodna, ale nawet niewygodnej, ale dla was cały czas najlepszej na świecie. No i popykać pilotem od telewizora po kanałach, ewentualnie obejrzeć ulubiony serial. To znaczy, że telewizja ma dla was jakieś znaczenie, nie oszukujmy się. A ten dzień to jest ważny dzień w historii telewizji w naszym kraju, dlatego że właśnie 5 października już w roku 1938 z jednego z wieżowców w Warszawie nadano pierwszy eksperymentalny sygnał telewizyjny w Polsce. I to się udało, wtedy wyemitowano występ m.in. Mieczysława Foga. Takie rzeczy się działy. A ja wam wyemituję kolejne hity na czasie już po 13 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
9: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Cafe D'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
12: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Amici, pizza neapolitańska, makarony, Gorzów, ulica Myśliborska 19.
11: No to teraz przez jakiś czas będziemy mieć w Gorzowie sierpień, no może wrzesień, na pewno nie październik. Bardzo ciepło na termometrach w okolicach 20 stopni i dużo słońca. Na drogach za to miesiąc nie ma znaczenia. Trzeba uważać na Piłsudskiego, bo tam cały czas utrudnienia. Pamiętajcie, że pomarańczowi zamknięta również ulica Wawrzyniaka.
9: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Amici, Gorzów, Myśliborska 19.
8: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. Był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. To 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy. Słyszymy od mieszkańców.
13: To jest masakra, co się stało.
14: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
12: Kierowcę zatrzymano. W policyjnym areszcie jest również drugi uczestnik wyścigu. 21-latek jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty, może mu grozić 20 lat więzienia. Pacjenci nocą marzną w budynku głównym szpitala w Bełchatowie. Od kilku dni jest problem z ogrzewaniem.
15: Dochodzą nas głosy, że pacjenci narzekają, że jest chłodno, nocami szczególnie. No staramy się, przepraszamy.
12: Mówi Alicja Braun-Fater z bełchatowskiego szpitala, a wszystko to efekt usterki podczas remontu w lecznicy. Zguba się znalazła, chodzi o serwala sawannowego, który w weekend uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Kot swoimi ścieżkami chodził kilkadziesiąt godzin, a niedawno Gustaw samodzielnie wrócił do domu.
16: SK Gorzów News.
11: Wojtek Hańczuk. Rozpoczął się Business Week 2026 w Gorzowie. Przez 5 dni lokalni przedsiębiorcy uczestniczyć będą w spotkaniach z ekspertami, którzy będą mówić o różnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej.
17: Będziemy mówić o tym, jak zaprzęgnąć do bieżącej działalności, ale także i o ryzykach, jakie wiążą się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
11: Mówiła Kamila Szwajkowska, dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Świetny początek sezonu tenisistów stołowych Gorzowi. Od piątku nasza drużyna rozegrała aż 3 spotkania we własnej hali i wszystkie wygrała.
18: I już chwilunia bliżej do Fajrantu i chwilunia bliżej, uwaga, teraz będzie nadinterpretacja, do weekendu kolejnego. Rafał Adamczak, witajcie, Dawid Podsiadło zaczyna.

0: To jest nowa sztuka na naszej eskowej playliście wśród hitów na czasie Neptunika i What If. A co jeśli w ramach odlotu ściśle tajnego na przykład zabierzemy was z Warszawy do Radomia? A co? No to też w sumie jest możliwe, bo tak naprawdę decydujecie się zupełnie świadomie na to, że z naszą eskową ekipą polecicie absolutnie w nieznane, a gdzie to dowiecie się dopiero na lotnisku. Jesteście gotowi na taką przygodę? No proszę, okazuje się, że Paulina i Kamila jako pierwsze mają zagwarantowany udział w naszej zabawie już tak bardzo, bardzo konkretnie.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: I Kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
3: No dobra, to nie będziemy.
0: No i dobrze. No to już ustalone. Paulina i Kamila, te dziewczyny już mają zaklepany udział w naszej zabawie, tak konkretnie zabawie odlot ściśle tajny, więc wiadomo, że z tymi dziewczynami, wiadomo, że z naszą eskową ekipą, wiadomo też kiedy, ale cały czas nie wiadomo gdzie, bo na tym polega zabawa. Polecicie, więc pakujcie walizy i śmiało zgłaszajcie. Zapraszajcie się w naszej eskowej apce, bo niebawem o poranku Jankę, Skama i Wiktor, kolejne miejscówki w samolocie. No właśnie, dokąd, tego wam zdradzić nie mogę. Oddadzą. Eskowa apka, tam się zgłaszacie, ale mamy też podpowiedzi naszego eskowego kapitana, z których można co nieco wysnuć, co nieco wywnioskować. I dzisiaj ten kapitan powiedział nam dokładnie tyle.
4: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
5: Radio SK. Autopromocja.
6: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
7: A może samotnika w Bieszczady?

0: nowe buty.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
12: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
13: I po reklamie.

0: Baby, one more time, to jest Britney Spears w Radiu SK i hit z cyklu Hit zawsze na czasie. Kiedy był numerem jeden na światowych listach hitów, to do takich kawałków się po prostu tańczyło w lustrze, śpiewając do butelki po dezodorancie, udając, że jest to mikrofon. Dzisiaj do takich wielkich hitów nagrywa się TikToki, czyli dużo się zmieniło. A proszę bardzo, Britney Spears i Baby, one more time. Cały czas kręci kolejne pokolenia. No i bardzo dobrze. Czy nas kręcą ceny paliw, które właśnie ogłoszono na jutro? Nie do końca. Dlatego, że troszkę 95 i 98 podskoczyły, natomiast olej napędowy w dół. Jutro za 90, dokładnie 5 za litr zapłacimy 6,79 maksymalnie. Za 98 7,66, a litr oleju napędowego jutro kosztować będzie 7,82. Ale pamiętajcie, że w Esce tankujemy zawsze za darmo. Wam, wasze samochody, do pełna. Bo Eska tankuje do pełna w każdy piątek w poranku, a zgłaszać się możecie na SK.pl.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
4: Bring the beat back.

0: Zeluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: Kaja do mnie napisała na naszym meskowym messengerze, że jej w pracy to jest całkiem fajnie i ona tego, co w poniedziałki dzieje się po pracy, to nie lubi, dlatego że jest natłok zajęć pozalekcyjnych u pociech, trzeba je rozwieść, potem odebrać i w międzyczasie jeszcze oczywiście w założonym z góry czasie zdążyć z jakimiś popołudniowymi zakupami. No, jednym słowem pęd, pęd i jeszcze raz pęd i od razu tak na dzień dobry po weekendzie. Jeżeli w resztach macie jak Kaja i w pracy w poniedziałek odpoczywacie, no to ja wam zazdroszczę i fajnie, fajnie, trzymajcie ten klimat, byle do kolejnego weekendu. Tymczasem za niespełna 5 minut będzie godzina 14. To jest Studio SK, u nas hity na czasie. Tę godzinę zamknęli Temper City i River Psychology, a kto otworzy kolejną? To się za chwilę wyjaśni.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
7: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
8: Nie, a co się dzieje?
9: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hęgarowej 15.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra?
12: Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem.
13: Tak, że nie uwierzysz.
12: To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
25: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar, Gorzów, ulica Mała 5, www.stemar.pl.
0: Godzina 14 zbliża się na gorzowskie zegarki, na termometrach mamy 17 stopni, a że wyszło słońce, to i odczuwalne jest kilka kresek więcej. Max 19 stopni dzisiaj, ciśnienie jest z kolei nieco za wysokie, ale nie ma też wartości ekstremalnych. Na drogi rzut oka, godzina 14, to spory ruch tradycyjnie na Złotego Smoka.
24: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka, producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Oknabft.pl.
25: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
1: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Benzyna w górę, diesel w dół. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 79 groszy. To wzrost o 6 groszy, a za diesla maksymalnie 6 groszy mniej niż dzisiaj, czyli 7,82. Obniżka VAT-u na paliwo ma obowiązywać do końca roku. Turecki statek zaatakowany prawdopodobnie przez drona na Morzu Czarnym. Nie żyją dwie osoby. Do uderzenia doszło w rumuńskiej strefie ekonomicznej. Statek stanął w ogniu i zatonął. Zmierzał do portu we Włoszech. Pożar przedszkola w Stalowej Woli. Z placówki trzeba było ewakuować około 60 dzieci. Ogień pojawił się w piwnicy budynku, informuje Krystian Bąk z komendy w Stalowej Woli.
2: Na miejsce dyżurny skierował 6 zastępów, no i staramy się zlokalizować pożar.
1: A wiadomo, że nikomu nic się nie stało. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. To pierwsza zmiana od ponad 30 lat, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Ten mundur, jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
1: A nowy wzór maskujący dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej.
25: SK Gorzów News.
0: Będzie boom na rusznikarstwo? Plan na powstanie takiego profilu w ZS numer 2 w Międzyrzeczu mają władze ZDZ. Szanse są już na wrzesień przyszłego roku. Na razie w ramach klasy wielobranżowej plany są jednak ambitne.
13: A w przyszłości wojskowy oddział branżowy, bo tak to się nazywa, pod egidą Ministerstwa Obrony Narodowej.
0: Mówił Radosław Trzaskowski, emerytowany major WP, dziś między innymi ZDZ. Alkomaty poszły w ruch. W poniedziałkowy poranek w Gorzowie wpadło troje kierowców. Jeden z nich odpowie za przestępstwo. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
22: 2 minuty po godzinie 14, Rafał Adamczak, to ja. Dzień dobry, witajcie. Trwam na stanowisku tylko po to, żeby wam fajnie było. Podrzucam, mam nadzieję, wasze ulubione hity na czasie. Avicii, Waiting for Love, tak rozpoczynamy tę godzinę, a potem są Brodniki Minasz, w kolejce też Pletka.

0: To jest nowka sztuka, inna czyli Antoni, nowka sztuka Taylor Swift, Patient Zero, tak nazywa się, Zero, tak nazywa się ten numer w Radiu SK. 18 po drugiej, za chwileczkę Juste i Jack Style i John Turn the Lights Off. Później Oscar Sims bez końca, będzie jeszcze Wiz Khalifa i Charlie Puth. Takie duety, takie muzyczne towarzystwo, takie muzyczne niespodzianki. Słuchajcie, może dziwnie zabrzmi to, co wam teraz zaproponuję, ale weźcie umówcie się z kimś na randkę taką późno wieczorną, albo nawet nocną, z czwartku na piątek. I to wcale nie musi być, wiecie, randka taka, no, randka jak to randka, w sensie, że z jakimś uczuciem, tylko może to być fajne spotkanie. Dlatego tym bardziej, jeżeli lubicie na przykład patrzeć w niebo, bo szykuje się niezłe widowisko. Jak mówią ci, którzy się na tym znają, to podobno jedne z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń astronomicznych tej jesieni, drakoniny będą nam towarzyszyć, czyli najbardziej nieprzewidywalne roje meteorów, które rozświetlą niebo nad Polską, a podobno warunki mają być do obserwacji wyśmienite, bo światło księżyca nie będzie nam przeszkadzać. To w nocy, przypominam, z czwartku na piątek. Ten rój jest nieprzewidywalny, dlatego że przewiduje się, że około 5-6 drakonidów na godzinę spadać będzie, ale nagle się może okazać, tak już bywało w historii, że nagle aktywność się zwiększy i te, no, gwiazdy w cudzysłowie będą spadać jedna po drugiej. A wiadomo, że wtedy się robi fajnie, jakoś tak cieplej na sercu i romantyczniej. No, to pamiętajcie, kto wam to polecił. Pamiętajcie, to noc z czwartku na piątek.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Gorzów, 11 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Gorzów, 11 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: jeszcze wczoraj miałem wrażenie, że rozłoży mnie jakaś infekcja, a teraz przed chwileczką poza anteną. A dobrze, że tego nie słyszeliście. Wokalnie potowarzyszył Adele. Ktokolwiek mnie zna, teraz sobie musiał matko jedyna. Wokalnie potowarzyszył. Tak, jasne. Słuchajcie, ale śpiewajcie sobie, jeżeli wasze ulubione hity na czasie rzeczywiście pojawiają się w Radiu SK, bo od tego one są. Adele, Rolling in the Deep już za nami. Za chwilę będzie moje ulubione towarzystwo, czyli Andrea Bocelli, David Guetta i Jay, Megan Thee Stallion i DNA, More Than a Game. Ten numer wam zagram. Słuchajcie, sezon grzewczy ruszył. Niektórzy już to czują bardzo dobrze, bo to jest przyjemny sezon, kiedy robi się tak ciepło, nie tylko na sercu, ale i w domu. Ale też razem z tym sezonem ruszają kominiarskie kontrole. Kominiarz musi przeprowadzić w naszym domu co najmniej raz w roku. Za brak grozi mandat do 500 zł, więc o tym pamiętajcie. A czy ten przesąd, że jak widzimy kominiarza, łapiemy się za guzik, to jeszcze działa? To pamiętajcie, że ten guzik możemy puścić, jak zobaczymy z kolei łysego w okularach. To jest taki znak odwoławczy. No chyba, że do was przyjdzie kominiarz łysy w okularach, to już w ogóle macie bingo i sukces gwarantowany.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie Odlot Ściśle Tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
12: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
13: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
12: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
13: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
12: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
13: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
14: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
22: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
23: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
22: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
24: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
25: To
0: będzie ostatnia reklama.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
0: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
2: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: SK.
2: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Jeżeli możecie powiedzieć, że poniedziałek to jest jednak dobry dzień, to będziecie to mówić też po godzinie 15, bo oni już są i dalej będą z wami. SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, a muzycznie To Vlog, Talking Body już za nami. 5 minut pozostało do 15.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Amici, pizza neapolitańska, makarony, Gorzów, ulica Myśliborska 19.
19: Konrad Baranowski, godzina 15, lada chwila wskoczy na gorzowskie zegarki. Do środy przynajmniej pogoda raczej nie będzie bardzo zmienna. W środę nieco więcej chmur, od czwartku może się deszcz pojawić, a od piątku z kolei zrobi się chłodniej. Rzut oka na drogi, kierowcy, noga z gazu na Podmiejskiej, pod górkę zwłaszcza.
17: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Amici, Gorzów, Myśliborska 19.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po wypadku w Warszawie. 5 lipca autobus linii 186 zderzył się z samochodami, a następnie uderzył w ścianę i sufit podziemnego przejścia dla pieszych. Kierowca twierdził, że pojazd miał awarię, ale badania techniczne to wykluczyły. Podejrzany Czesław Eś nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Stwierdzono i udowodniono poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii w Grójcu pod Oświęcimiem. To wywołało gorące protesty mieszkańców.
20: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył.
21: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
15: No, dodajmy, biskup Roman Pindel, który przyjechał do Grójca, musiał być wczoraj eskortowany przez policjantów. Emocji nie zabraknie. Wieczorem reprezentacja Polski zagra rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem biało-czerwoni zagrają na wyjeździe.
22: SK Gorzów News.
23: 5 wydziałów, ponad 40 kierunków, 2400 żaków w uczelnianych ławach. Ruszył rok akademicki 2026-27 na Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Liczba pierwszoroczniaków wzrosła, mówi Ewelina Wikońska, rzecznik JP.
24: Szeregi studentów Akademii powiększyły się o 1467 osób.
23: Rok wstecz nowych żaków było 1050. Gorzowscy szypiorniści znowu spokojnie jedną. Aurum Gorzów ograło na wyjeździe Energa Gwardię Koszalin 30-29.
25: Solta i Koroście.
26: Czyli SK.
25: SK. W radiu SK. SK.
27: Ale fajnie, że jesteście po drugiej stronie. Jest poniedziałek, to jest 5 października, wiesz, Cinek?
28: Mhm, 5-10.
27: Ty
28: jesteś dzisiejszą datą, wiesz dlaczego? Bo jesteś 5-10.
27: A ty byłeś wczorajszą, bo jesteś 4-10. Nie! Przedwczorajszą, bo jesteś 3-10, wiesz? No, przepraszam cię najmocniej, bierze mnie taka jesienna handra, jak to mówią. Zapraszamy, proszę państwa, na wspaniałą zabawę. Będą dzisiaj nagrody, będą piosenki. Jaką piosenkę
28: atrakcyjne
27: chcesz?
28: Będą nagrody. Warto dodać, że będą atrakcyjne. Ja poproszę piosenkę Riviera.
27: All right.

0: Bolsa i Magnetic z Radiu SK, 10 minut po 15. Wierzcie lub nie, ale ta piosenka została napisana podczas burzy śnieżnej. Taki letniaczek, kiedyś czytałem o tym, że ten zespół norweski Bolsa zaszył się w jakimś domku, padało śnieg, nie dało się wyjść z tego domku, minus 15 za oknem, a oni nagrali sobie taki letniaczek z tęsknoty za latem właśnie.
1: Bardzo fajny numer, rzeczywiście cieszę się, że możecie go posłuchać w Radiu SK, ale wiesz co, ja mam cię kiepski humor dosyć.
0: Co się stało?
1: Ponieważ wczoraj jechałem autostradą ze Świebodzina do Warszawy, czyli tą kulczykową autostradą. Nie zgadnij, ile to teraz kosztuje.
0: No ze 100 pewnie.
1: 131 zł. Raz 49 i dwa razy po 41, ale wiesz co jest najgorsze? Że nie da się negocjować ceny w zasadzie. Ja się zatrzymuję przy tym okienku i pani mówi 41, a ja mówię 30 i jadę. Ona mówi, nie no, co pan zgłupiał? Ale myślę sobie, taka technika negocjacyjna.
0: Nie, na pewno mają jakieś pole manewru.
1: I mówię do niej tak, 35 i otwiera pani szlaban do połowy. Samochód mam niski, to się zmieszczę. Ona mówi nie.
0: Wiesz co by ją skłoniło? Jakby ci z tyłu zaczęli trąbić po pół godziny.
1: Właśnie, ale tak próbowałem. Mówię, 38 i iść szlaban do ćwiartki, nie? Nic. No już była tak oporna, bardzo nieprzyjemna pani. Ostatecznie rozstaliśmy się w zgodzie, zapłaciłem tyle, ile chciała, ale ostatni raz tamtędy jadę, następnym razem będzie jakimiś polnymi czy coś, bo to nie ma sensu.
0: Ty to potrafisz sobie wynegocjować.
1: Tak.
0: Livka gramy już teraz.

0: Linkin Park w Radio SK. Poniedziałek, 5 października i wszyscy mają miny takie, o Jezu, poniedziałek. Ale popatrzcie, już jest po 15, czyli można iść do domu. A poza tym teraz w SC można wygrać sympatyczne nagrody, bo to ogłaszamy konkurs Państwa Miasta.
1: Tak, za chwilę gramy w Państwa Miasta, nieco wcześniej tym razem, ale już po prostu nie możemy się doczekać. Więc jeżeli chcecie wygrać gadżety Radio SK, to zapraszamy serdecznie. Zostawiajcie swój numer telefonu na SK-owym Messengerze. Ja od razu dodam dla ułatwienia, że dzisiaj będzie literka L.
0: L jak co?
1: Jak Legia albo Lech albo Lechia.
0: Aha, okej. Okay. No to zostawiajcie numery na naszym Messengerze.
2: Radio SK. Reklama.
3: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
4: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
3: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
4: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
3: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
13: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
14: Nie, a co się dzieje?
15: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie, przy ulicy Hangerowej 15.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
18: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
19: I po reklamie.

0: To jako prima ballerina Margaret w Radiu SK. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: No i all right. Dzisiaj z nami gra słuchaczka Kasia Katarzyna. Cześć Kasiu.
2: Cześć.
0: Obiad robisz czy po obiedzie jesteś już?
2: Nie, właśnie wróciłam z pracy.
0: A, gdzie pracujesz?
2: Na magazynach Lidla.
0: Okej. Okay. Twoim rywalem będzie słuchacz Łukasz. Co cię śmieszy?
3: No nic, tak wypytujesz. Cześć Łukasz.
0: Cześć Łukasz.
4: Cześć, witam, witam.
0: Witamy cię serdecznie. A ty gdzie pracujesz?
4: W dziale logistyki.
0: Okej. Okay. Cienko, czy mógłbyś przygotować zasady dla naszych graczy?
3: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka L jak Legia Warszawa, albo Lech Poznań, albo Lechia Gdańsk do wyboru. Na odpowiedź macie zawsze 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak tej odpowiedzi albo złą odpowiedź jest punkt dla przeciwnika albo przeciwniczki. Gramy, aż któreś z was zdobędzie 3 punkty. Ta osoba wygrywa. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw czekaj Kasia, a potem Łukasz.
0: Kto jest szybciej, tak.
3: No to gramy, kochani. Zaczynamy od Kasi. Kasiu, literka L, twoja ta kategoria. Można to znaleźć w damskiej torebce.
2: Lusterko.
0: No oczywiście, 1-0 dla Kasi.
3: I kategoria dla Łukasza. Łukaszu, można to znaleźć w męskim garażu.
4: Ludwik.
0: Ludwik?
4: Do mycia rąk.
3: Ludwik Dorn?
0: Aha.
3: Ludwik ja 14 na
0: dobrze,
3: przykład.
0: Może być. 1-1. Dawaj do Kasi z powrotem.
3: Kasiu, twoja kategoria, coś do jedzenia na L.
2: Lody.
3: Dobrze.
0: Oczywiście. Kaśka jest mocno nagrzana, tak bez nas zastanowienia, nie?
3: Dobra, jest, dobra. Jest. Teraz Łukasz, no, musisz ty się wykazać. Twoja kategoria, coś do picia.
4: Latte macchiato.
0: Latte macchiato, ten jaki internacjonał.
3: No moi drodzy, jest 2-2, w takim razie będzie kategoria dogrywkowa. Kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obojga. Jeżeli któryś z was zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i od tego momentu ma 3 sekundy na odpowiedź. Literka R, przepraszam,
0: L.
3: Literka L.
0: A ty, może cały czas ci chodziło o R, tylko ty nie wymawiasz.
3: I uwaga, kategoria dogrywkowa, sport na L.
4: Łukasz.
0: Łukasz pierwszy.
4: Legia Warszawa.
0: Legia Warszawa to nie sport, to klub. Sport to lekka atletyka, w związku z tym...
4: Ale
0: łączy się. A, łączy się. Równie dobrze mogłeś powiedzieć lewarek, bo sportowcy używają lewarka, wiesz.
3: Na przykład w MMA. No nic, to znaczy, że Kasia wygrała. Gratulacje, Kasia,
0: Kasia
3: możesz
0: wygrała.
3: Torbę czy butelkę, Radia SK, co wolisz?
2: Torbę.
3: W takim razie butelka jest dla Łukasza. Dzięki wam za grę, gratulacje i miłego dnia życzę.
4: Dziękujemy serdecznie.
2: Dziękuję,
3: nam
2: wzajemnie.
3: Państwa
1: Miasta w Radiu SK.

0: Back to yours. Radio SK w poniedziałek, 5 października. Odpalamy nowy konkurs. Co to za konkurs?
1: To nie koniec konkursu w tym programie w Radio SK, bo po godzinie 16 takie buty. Do wygrania są karty podarunkowe do salonów Voyaz i na voyaz.pl o wartości 1000 zł. A zadanie konkursowe polega na tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego?
0: Ja chciałbym wejść w twoje buty na jeden dzień, dlatego że mógłbym spędzić dzień z twoją żoną.
1: Nie nagrodzę tej odpowiedzi, ale wiecie już mniej więcej, o co chodzi. Zaglądajcie na SKP.pl.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
21: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
22: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
21: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
26: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK, ten nazywa się Fly High, to Tobi Romeo, za 5 minut godzina 16.
1: I będą newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Olio Oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich, wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie, wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple, polskie i łaciate, 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
11: Nie. A co się dzieje?
12: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
13: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
22: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar, Gorzów, ulica Mała 5, www.stemar.pl.
0: Zbliżamy się powoli do godziny 16, powoli więc roboczo kończymy z poniedziałkiem. Popołudnie w Gorzowie zachęca do spaceru, jest słonecznie, a i nie tak chłodno jak o poranku, bo termometry pokazują dzisiejszego maksa, czyli 19 stopni. Na drogi rzućmy okiem, gęsto w centrum i na Myśliborskiej chociażby.
21: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Okna BFT.pl.
22: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
1: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie. Ten w lipcu staranował kilka aut na ulicy Bitwy Warszawskiej, a jazdę zakończył w przejściu podziemnym. Tłumaczył, że nie mógł zatrzymać autobusu, ale co innego stwierdzili biegli.
11: Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
1: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Czesław Eś dostał policyjny dozór. Rysie zamiast panter resort obrony zaprezentował nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś.
19: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Zapewniają aż o 30% lepsze maskowanie od poprzedników.
23: Zarówno w dzień, jak i w nocy.
19: Podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
1: O czym informował Michał Rawa. Przełom w walce o zdrowie Klaudii Uciechowskiej sprowadzonej z Chin. 24-latka opuściła Ojom. Młoda kobieta została przetransportowana do Polski z Pekinu, gdzie w ciężkim stanie przebywała w szpitalu. Rozpoznano tam m.in. potworniaka jajnika. Widać postępy, ale musimy walczyć, mówi mama Klaudii.
24: Klaudia przy zapaleniu mózgu ma, można tak powiedzieć, zresetowaną głowę. Uczymy się od podstaw wszystkiego, czyli od oddychania, mówienia, połykania.
1: A wciąż trwa zbiórka na pomoc w rehabilitacji 24-latki.
25: SK Gorzów. Sport.
0: Gorzowscy piłkarze na plusy. Pozytywnie zaskoczył Stilon Gorzów, który pokonał mocną Barycz Sułów. O krok od wygranej była też Warta, ale Sparta Katowice zdołała wyrównać w końcówce. Podopieczni Karola Gliwińskiego dopisali 3 punkty. W trzecioligowej tabeli wskoczyli na 7. miejsce. Bordowo-Granatowi zajmują 11. lokatę. Jedną kwartę wygrali, ale na finansowego potentata ligi to było za mało. Koszykarze Kangu Basket Gorzów przegrali w Zgorzelcu z tamtejszym PGE Turowem 74-91. Najskuteczniejszym wśród gorzewian był Jakub Dłoniak, 20 punktów.
26: Sońta i Korościel.
27: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
28: Witamy, witamy. Minuta, dwie minuty po godzinie 16, czyli już ponad 16 godzin tego poniedziałku za nami. To jest dobra wiadomość.
29: Czyli ile zostało? Skoro 16 godzin poniedziałku za nami, to ile zostało?
28: No sporo, sporo.
29: Niespełna 8 godzin poniedziałku zostało. Wykorzystajcie to jak najlepiej, na przykład słuchając Temper City Self-Aware teraz w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, 10 minut po godzinie 16.
1: Wiesz, co się stało dzisiaj?
0: No.
1: Byłem w przychodni z moją córeczką. Takie rutynowe badania.
0: Okay.
1: No i chciałem skorzystać z toalety, ale że to przychodnia taka pediatryczna,
0: dla dzieci.
1: To te toalety też raczej dla dzieci. No i nad tą ubikacją tak stoję i patrzę, jest naklejka, napis. I chciałem ci przeczytać. Tam są słowa być może nieeleganckie, ale myślę, że nasi słuchacze są obyci z takimi słowami, nikogo nie urażę.
0: No spróbuj.
1: Dokładnie taki napis był. Drogi pacjencie, wciąż tu wszystko obsiusiane. To jest wspólny nasz kibelek. Zostaw deskę bez kropelek. Zrobisz kubkę, obróć głowę, użyj szczotki i gotowe.
0: Wiesz, to jest bardzo ładny tekst. Moim zdaniem, gdyby Sanach to zaśpiewała, to byłby naprawdę hit w Radiu SK.
1: Zachęcamy.
0: A powiedz mi, jak się zachowałeś? Zrozumiałeś, czy trzeba jeszcze bardziej do dziecka powiedzieć?
1: No nic, gramy, kochani!

0: Swedish House Mafia i Lickali. Happiness is so sad. Radio SK, 17 minut po godzinie 16. Dzisiaj mamy 5 października, poniedziałek i dzisiaj jest Dzień Brody.
1: Dzień Brody.
0: Dlatego poproszę o najlepsze życzenia dla mnie i mojej brody.
1: Wszystkiego najlepszego. Słuchacze mogą nie widzieć, że ty masz brodę, a ja nie mam, ale myślę, że nawet w radiu można im to udowodnić. Weź poszuraj brodą o mikrofon.
0: Czekaj.
1: A teraz ja bez brody poszuram i zobaczymy, czy jest różnica.
0: Nie ma.
1: Nie ma różnicy.
0: To wszystkiego najlepszego tobie też.
1: Ale jest różnica taka wizualna, bo ty masz okruszki cały czas.
2: Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinno?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Podrażnienia pokoleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Shawn Mendes i Stitches w Radiu SK. Uwaga, konkurs!
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Konkurs wygląda następująco. Wchodzicie na sk.pl i piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I w tej sprawie na sk.pl napisała słuchaczka Anita. Cześć, Anita.
2: Cześć, cześć.
0: W czyje buty chciałabyś wejść i dlaczego?
2: No ja bym chciała wejść w buty, chociaż na jeden dzień w buty mojego kota Filipa.
3: Czy ja mogę zażartować?
2: Chciałabym zrozumieć, jak można przespać 16 godzin, zjeść, popatrzeć przez okno przez kolejne 2 godziny i nadal uważać, że to człowiek ma za mało czasu dla mnie.
3: Czy ja dobrze
2: Czyli
3: rozumiem?
2: Chciałabym nie chodzić do pracy przynajmniej przez jeden dzień. Czy ja dobrze... Niczym się nie martwić. I zastanawiać się, co mogę zwrócić ze stołu.
0: Anitko, wiesz co, bo odcinek ma bardzo słabą siłę przebicia, to może ja to załatwię dla niego odcinku, teraz możesz powiedzieć.
3: Czy ja mam dobrze rozumieć, że ty masz w domu kota w butach? To był żart prowadzącego.
0: Aha, żałuję, że cię dopuściłem
2: Można
0: do głosu.
2: Można tak powiedzieć, ale lubi w buty wchodzić, więc...
0: No dobrze, czy masz jeszcze jakiś żart o butach, może jeszcze jeden?
3: Nie, to był, najlepszy, jaki przygotowałem.
0: A nic o 7-milowych butach, nic takiego. No to całe szczęście.
3: Też nie, ale mamy dla ciebie dobrą wiadomość, moja droga. Dostajesz kartę podarunkową o wartości 1000 zł do salonów Wojas i na wojas.pl, także możesz sobie razem z kotem zaszaleć.
2: Dziękuję wam bardzo.
0: No i już, możesz też coś kotu tam kupić, jak ci się będzie podobało. Anitko, bardzo serdecznie cię pozdrawiamy, wszystkiego dobrego dla ciebie i twojego kota. Jak on się nazywał?
2: Filipek.
0: Filipek. Filipka ściskamy mocno. Trzymajcie się, pa.
2: Dzięki bardzo.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Tu Radio SK, mam do ciebie takie intymne pytanie, Cinku.
1: Okej, już się boję.
0: Bo pod wpływem tekstu tej piosenki pomyślałem sobie, czy ty przypadkiem nie jesteś osobą, która buduje mosty i pali schematy?
1: Nie, ale lubię nosić to, co chcę.
0: Okej. Okay. Za chwilę Alex Warren, Fever Dream Vesce. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadrymaupa.sparterm.com.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Bring the beat,

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
4: Nie, a co się dzieje?
5: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: All of my love. Bardzo lubię piosenki, gdzie jest słowo love, gdzie jest słowo baby, a tutaj było i love, i baby w
1: radiu. To są najpopularniejsze słowa piosenek zazwyczaj.
0: Że love i baby?
1: Tak, Eska Newsy za chwilę, bądźcie z nami. Radio
2: Eska. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Gorzów, 11 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Gorzów, 11 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? Let's
9: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
13: Nie. A co się dzieje?
14: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
15: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra?
16: Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem.
15: Tak, że nie uwierzysz.
16: To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
21: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Amici, pizza neapolitańska, makarony, Gorzów, ulica Myśliborska 19.
0: Konrad Baranowski, godzina 17 zbliża się na gorzowskie zegarki. Zachód słońca dzisiaj mamy wyliczony na 18.27. Dzisiaj w nocy, a w zasadzie już jutrzejszym wczesnym rankiem, temperatura minimalna wyniesie 9 stopni. Przenosimy się na drogi. Na utrudnienie wciąż traficie na ulicy Piłsudskiego.
21: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Amici. Gorzów, Myśliborska 19.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
1: Minęła 17. Agata Chruściak, zapraszam. Do tragedii doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę, który przechodził przez pasy. Ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy, słyszymy od mieszkańców.
13: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
19: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie.
1: A kierowcy może grozić 20 lat więzienia. Wojskowe wzmocnienie Lubelszczyzny, jedna z baterii rakiet Patriot, zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję podjął wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę. Ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, był jak najbardziej zabezpieczony.
1: Na Lubelszczyźnie powstanie też brygada wojsk dronowych w Łukowie czy baza śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Hulajnogi elektryczne z kolejnymi ograniczeniami przygotowane przez resort infrastruktury zmiany mają wyeliminować z dróg pojazdy, z których usunięto fabryczne blokady prędkości. Uporządkowana ma zostać też kwestia parkowania. Sprzęt będzie można zostawiać tylko w specjalnie wyznaczonych strefach.
24: SK Gorzów News.
25: Trzecia ofiara śmiertelnego wypadku pod Witnicą. Policja szuka świadków. Temat badał Sebastian Górny.
26: Mężczyzna dotarł w ciężkim stanie. Mimo wysiłków lekarzom gorzowskiego szpitala nie udało się uratować jego życia. 24-latek zmarł dziś około godziny 13. Na tę chwilę nie są znane przyczyny zdarzenia. Policja apeluje, żeby zgłaszali się świadkowie wypadku na trasie Witnica-Białczyk.
25: Przypomnijmy, w sobotę około godziny 19 na prostym odcinku drogi samochód zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Podróżowały nim 3 osoby.
27: Santa i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
28: All right, 2 minuty po 17. Proszę już zasuwać do domu, ile można siedzieć w robocie. My będziemy pracować za was i informować o sprawie tajemniczego serwala, tak Cinek?
29: Tak, już za chwilę więcej o serwalu i co to właściwie ten serwal jest, też się spróbuję sam dowiedzieć.
28: Dziękujemy ci. Dzięku, wcześniej piosenki.
29: Gramy.

0: About You Now to Sugar Babes z Radio SK, prawie 12 minut po godzinie 17. Wracamy do tego serwala, proszę państwa, bo serwal to, wierzcie lub nie, jest kot.
1: Tak, taki duży kot, tak, ja wiem jaki.
0: Bardzo duży kot. Kot się nazywa Gustaw i jest serwalem...
1: Znaczy ten konkretny się nazywa Gustaw, tak?
0: I on zginął, słuchaj, na Mazurach.
1: Chyba zaginął.
0: Tak, zaginął.
1: Bo jak zginął, to znaczy było, że nie żył, a
0: zgubił się.
1: Zaginął.
0: Zgubił się. Odszedł.
1: Odszedł, to też
0: trudno powiedzieć, co się z nim stało.
1: No nie ma go.
0: W każdym razie policja go szuka. No i pisze, jak wygląda. Ma jasno żółte futro w czarne centki, bez żadnego zezwolenia można go posiadać w Polsce. Przepraszam.
1: Słuchaj, wiesz co, no bo ja rozumiem, że komuś z hodowli uciekł serwal, teraz wszyscy go szukają, ale postawmy się na miejscu tego serwala. On ma wreszcie wolność i teraz on słucha Radia SK i sobie myśli, Jezu, jeszcze ci, jeszcze dajcie mnie... żyć. On nikomu nie robi krzywdy. Odczepcie się od serwala, wreszcie
0: Dawaj mi Dawida, podsiadłaj.
1: Właśnie, gramy.

0: Everlasting.
1: Everlasting.
0: Radioeska.
2: Tak jest.
0: Jesteśmy stworzeni do pracy w duecie. Słuchaj, wiesz co, smutne informacje, Cinek, bo skończył się sezon żużlowy w Polsce. Wczoraj był ostatni mecz, finał Ekstraligi, Toruń zdobył złoto, Wrocław srebro i tyle.
1: Państwo nie wiedzą, ale tak jak normalny człowiek potrzebuje do życia wody i tlenu, tak Michał potrzebuje również żużla.
0: O właśnie.
1: I teraz co będziesz robił bez żużla? Jak bez żużla nie możesz żyć przecież.
0: Tak, ale w listopadzie zaczną się skoki narciarskie i będę się pasjonował skokami. Pierwszy od 20 lat sezon skoków bez Kamila Stocha. Nie wiem, jak się zabrać do tego sezonu, bo tak zawsze człowiek włączał ten telewizor i ten Kamil tam skakał. Teraz już Kamil nie będzie skakał. Gdzieś jedzie na jakąś przygodę, gdzieś na drugi koniec świata, wiesz, teraz będzie zdobywał świat.
1: Może na Dakar, bo oni chyba potem jak kończą karierę jeżdżą na Dakar.
0: Nie, to był jeden taki przypadek. Nie każdy skoczek musi jechać na Dakar. Okay. Chociaż z drugiej strony powinien, ale Kamil nie.
3: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
11: Nie, a co się dzieje?
12: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
3: I po reklamie.

0: Deska Gorzów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: To Imagine Dragons, Whatever It Takes. Słuchacie Radia SK za 28 minut, godzina 18. My tu, proszę Państwa, nie tylko interesujemy się muzyką, ale również literaturą.
1: O tak, jak najbardziej.
0: Michał dużo czyta.
1: Prawda.
0: Dużo książek. Ja czytam dużo o książkach. Mhm. I na przykład przeczytałem, że wczoraj wręczono nagrodę literacką Nike i dostał ją Szczepan Twardoch za swoją książkę pod tytułem Nul.
1: Czytałeś? Bardzo lubię Szczepana Twardocha. Tej książki akurat nie czytałem, ale zastanawiam się, czy Polacy czytają. Jest przecież nawet taki obiegowy żart, że Andrzej z Władysławem idą na imieniny do Krzysztofa i Andrzej pyta Władysława, co mu kupimy? A Władysław mówi, może książkę? Nie, książkę już ma.

0: Hatton Cold to Katy Perry w Radiu SK za 22 minuty, godzina 18.
1: Proszę Państwa, cała Polska internetowa żyje tym, co zrobił Książulo. Książulo, czyli recenzent kulinarny, tak go nazwijmy, który je kebaby i miliony ludzi w YouTubie ogląda, jak on je kebaby. Zawsze mówił, będę niezależny, nigdy się nie sprzedam. Aż tu nagle informacja, że do Żabek wchodzą pizze sygnowane mordą Księżula.
0: Mówi, że to nie jest współpraca reklamowa, to nie jest reklama, bo to są jego pizze, ale z tego, co czytałem, to chyba to nie do końca jest prawda.
1: Tak, ktoś produkuje pizzę, Książulo dostawia buzię i sprzedają to za 25 zł i teraz wszyscy fani Książula, a są ich naprawdę miliony, no, są oburzeni, jak to możliwe, że facet, który był niezależny, teraz się troszkę sprzedaje i teraz jak mu ufać? Jak on będzie mówił, że następna mrożonka jest dobra albo niedobra, to będziesz myślał, kurczę, rzeczywiście niedobra, czy po prostu zagraża jego pizzy z Żabki?
0: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale przeraża mnie to, że ta pizza ma 1800 kalorii. Mhm. Także muszę znaleźć coś na drugie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
10: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
14: Nie, a co się dzieje?
15: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
16: I po reklamie.

Eska. Eska. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Wasted w Radiu SK. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
6: Olio Oliwa, pasta makaron formaggio ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez Portal Obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
18: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar, Gorzów, ulica Mała 5, www.stemar.pl.
19: Konrad Baranowski. Kończymy na dzisiaj z wieściami z gorzowskich dróg i termometrów. Na drogach raczej sytuacja się już uspokoiła po popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Pogodowo skupiam się już na jutrze. Wtorek to maks 18 stopni na gorzowskich termometrach i sporo słońca. Opadów deszczu w prognozach na razie brak.
17: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Oknabft.pl.
18: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 po północy zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a diesla 7,82. W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze, 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Odpowie przed sądem za znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko to nagrywała i wysyłała do ojca chłopca po to, by zmusić go do powrotu.
20: SK Sport News.
15: Niespełna 3 godziny i wielkie sportowe emocje. Polscy piłkarze zagrają kolejny mecz Ligi Narodów. Zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie.
21: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie.
15: Mówił selekcjoner Jan Urba na pierwszy gwizdek o 20:45. Iga Świątek poznała rywalkę w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Zagra z Amerykanką Iwą Jowi. Polka walczy nie tylko o zwycięstwo w turnieju, ale też o kolejne punkty.
22: SK Gorzów.
23: Stal zostaje w lidze, gwiazdy zostają w stali i kibice gorzowian musieli jednak drżeć, zwłaszcza po udanym początku meczu w wykonaniu PSŻ-u Poznań. W Gorzowie lepiej niż w Poznaniu pojechał m.in. Bartosz Smektała.
24: Startowo dobrze wyglądaliśmy, przynajmniej tak mi się wydawało. Później jak już chłopacy znaleźli odpowiednie ustawienia, no to nam odjechali po prostu.
23: Mówił zawodnik Skorpionów. Dwa śmiertelne wypadki, do tego 22 kierowców nietrzeźwych i jeden pod wpływem środków odurzających. 16 kierowców z kolei straciło prawko za zbyt szybką jazdę. Lubuska policja podsumowała miniony weekend.
25: Imprezka. Nikt nie powie, że jest inaczej, to nam się należy. Należy nam się trochę luzu, trochę uśmiechu i mnóstwo dobrych hitów na czasie po poniedziałku. Nawet jeżeli był lekki, to i tak się nam należy. Michał Hanczak zadbał o to wszystko. Do godziny 21 zapraszam.

0: Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls na dobry, energetyczny wieczór. Nowy tydzień się zaczął, no i mamy też nowe danie główne. W zeszłym tygodniu takim daniem głównym, o którym wszyscy mówili, była oczywiście szwedzka pizza z kebabem.
1: Najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: A w tym tygodniu wszystko wskazuje na to, że zupełnie inna pizza będzie na tapecie, a mianowicie pizza książula, która już podzieliła bardzo mocno internet. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, no to książulo w pewnej sieci bardzo znanych sklepów będzie miał swoją pizzę mrożoną i ta informacja część fanów zmroziła, a część fanów zagotowała wręcz, a to dlatego, że książulo zarzekał się, że nie będzie takich współprac, że będzie niezależny, no i miał się kierować zawsze dobrym smakiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No a teraz niektórzy mu zarzucają hipokryzję i że wiadomo, ta pizza to tak trochę nie przystoi, że właśnie zniszczył opinię na swój temat. No każdy niech sądzi co chce, niech próbuje bądź nie próbuje, natomiast mnie to zainspirowało do tego, żeby was dzisiaj zapytać konsumpcyjnie poniekąd. Jaki produkt spożywczy wy moglibyście absolutnie wprowadzić do sklepów? Może najczęściej go jecie, a może go najlepiej gotujecie, przygotowujecie? Może jesteście z nim kojarzeni w jakiś sposób? Można nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, może podchwycimy ten temat i wspólnie wprowadzimy jakiś taki produkt? Przepisy też mile widziane. Bez nazw własnych, bez marek, po prostu dajcie znać głosówką, jaki artykuł spożywczy najlepiej się z wami kojarzy i mógłby być hitem tej jesieni. Hitem jest nowość od Sanach, Cichosza. Mówią,

0: Terry Swims w imprezce. Haczak z tej strony, a dzisiaj smakowita imprezka przy poniedziałku, bo pytam was, jaki produkt spożywczy, jakie danie moglibyście wprowadzić jako swoje własne do sklepów, wzorem książula na przykład. Marta nagrała głosówkę na Messengerze Eski.
1: To, z czym kojarzę się ja i co zawsze robię na wszystkie imprezy, to sernik. Jestem królową serników.
0: Dobrze siebie doceniać, ale myślę, że swoim produktem, jeżeli wprowadziłabyś to do sprzedaży, podzieliłabyś pół Polski, no bo jakby był z rodzynkami, to wiadomo, że ci drudzy, co nie lubią z rodzynkami, by hejtowali i w drugą stronę. Także kontrowersyjnie, ale serniczek zawsze spoko. Szymon w takim razie jeszcze.
2: Ja mógłbym produkt do sklepu wprowadzić tylko jeden, a mianowicie schabowe mojej teściowej Małgorzaty. No nic w życiu lepszego nie jadłem.
0: I teraz pytanie, czy faktycznie te schabowe takie dobre, czy może teściowa Małgorzata słucha i zaraz Szymon będzie chciał podrzucić dzieci na weekend?
2: No nic w życiu lepszego nie jadłem.
3: Radio SK. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
3: I po reklamie.

To jeden z tych hitów, od których ostatnio jestem uzależniony. Czy wy też tak macie? No jeżeli tak brzmi jesień, to nawet mogę być jesieniarą. Neptunika i What If na Antenie Radejewska, 23 minuty do 19. A swoją drogą, czy ktoś już zrobił jakieś dobre cynamonki, które można by było potem sprzedawać i zrobilibyśmy na tym świetny interes? No właśnie, gdybyście mieli jakiś

0: produkt spożywczy, jakieś danie, które najlepiej wam wychodzi albo jest z wami kojarzone, wprowadzić do obiegu, do sprzedaży wzorem książula. To co to by było? Agnieszka nagrała głosówkę. To byłoby co?
1: To byłyby to na pewno kanapki szkolne. Dokładnie takie same jak kiedyś na dyskotekach w podstawówce.
0: Od razu przypomniałaś mi te smaki takiej bułki paryskiej, zwanej też angielką w Łodzi, na przykład z jajkiem i z pomidorem. Zresztą każda kanapka jest dobra, o ile ktoś nam ją zrobi. Do kanapki za chwilę espresso Sabriny Carpenter.
2: Reklama. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: I po reklamie.

New Trick, to jest Rosé z nowym hitem na antenie Radia SK tuż przed godziną 19. Można będzie w rytm tego hitu na przykład kibicować Polakom dzisiaj na boisku o 20:45. Mecz z Bośnią i Hercegowiną. No nie wiem, czy tak łatwo pójdzie nam jak z Rumunią w piątek. No bo tutaj jest Polska kontra Bośnia i Hercegowina. To już mi jakoś taką nierównością brzmi trochę, prawda? No dobra, za chwilę 19, za chwilę gramy kolejny hit na czasie. Wiem, że to jest jeden kraj, żeby nie było.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
11: Nie. A co się dzieje?
12: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl.
13: W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Gorzów na czasie.
21: Dużo śmiechu w listopadzie w arenie Gorzów. To będzie szalona noc, noc kabaretowa. Wojtek Hańczuk, oto trochę szczegółów. Na scenie 7 wykonawców, 7 premierowych skeczów i mnóstwo okazji, by się pośmiać i dobrze pobawić. A zobaczymy. Kabaret Nowaki, skeczów męczących, Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igora Kwiatkowskiego, Mariusza Kałamagę oraz kabaret K2, który jednocześnie będzie gospodarzem imprezy. To absolutna czołówka rozśmieszaczy, więc 8 listopada będzie się działo.
22: Muzyką się żyje.
23: To już w najbliższą sobotę. Fani elektronicznych klubowych brzmień będą mogli w Trójmieście poczuć się jak na Ibizie. W Ergo Arenie odbędzie się impreza z cyklu Resistance. Objeżdża cały świat, przyciągając tych, którzy lubią dać się ponieść klubowym brzmieniom. Mamy dla Was bilety, zajrzyjcie na nasz Instagram. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kasperczyk. No i ten pozytywny kawałek usłyszycie na pewno w tej godzinie imprezki. To jest tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
0: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
23: Ale nie na warszawski Torwar. Tutaj Mrozu zagra dwa wyprzedane już koncerty w środę i w czwartek. Kolejne miasta to Wrocław, Gdańsk i Kraków. No i tu jeszcze jest szansa na bilety. A cała moja rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. Mówią, że pieniądze nie są potrzebne i szczęścia nie dają, no ale w przypadku Mroza, no, zaczynał od miliona monet jednak, nie? 2 minuty po godzinie 19 to jest imprezka w poniedziałek. Michał Hanczak z tej strony, Dracula, Tame Impala i Jenny na dobry początek tej godziny, ale za kilka chwil coś świeżutkiego od Tiesto.

0: 15 minut po godzinie 19. Czy ktoś potrzebuje w poniedziałkowy wieczór takiego mocnego, energicznego, klubowego grania?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jeśli nie, to za chwilę zajaj Tylko kochaj mnie. Ale jeśli tak, to najpierw zagram wam nowość. Tiesto w przyszłym roku przyjedzie do naszego kraju w czerwcu. Wystąpi w Warszawie w ramach Warsaw Music Festivalu. Ale żebyście nie musieli tak długo czekać, to żeby ten czas oczekiwania trochę umilić, Tiesto ma nowy kawałek, który za chwilę w Radiu SK się pojawi. Między innymi on stoi za singlem Hard to be Around.

0: Temper City, Reverse Psychology na antenie Radia SK, to jedna z naszych nowości. 19.30 na zegarkach, no to nie jest jeszcze w sumie taka nowość, już nawet nie jest, bo to już trzecia edycja. Samolot stoi na pasie, pierwsze miejsca już są w nim zajęte. Myślę tutaj o naszej akcji Odlot Ściśle Tajny. Dzisiaj wystartowało ładowanie was do tego samolotu, no i pierwsze, które z nami polecą w nieznane, bo nie wiemy dokąd, tylko wiemy kiedy, pod koniec października, na weekend zeskową ekipą. Są Kamila i Paulina. Co napisały w zgłoszeniu, co przekonało naszą poranną ekipę?
1: Hej, jesteśmy dwiema niegrzecznymi turystkami.
2: No.
1: To ja już się boję w takim razie, jak bardzo niegrzeczne będziecie podczas wylotu razem z nami.
2: Lecicie z nami na odlot Ściśle Tajny!
1: I kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
3: No dobra, to nie będziemy.
2: No i dobrze.
0: A więc będzie rozrywkowo na pewno tam, gdzie poleci eskowa ekipa i cały tutaj team naszych słuchaczy, o, do którego można wciąż dołączyć. Pierwsze podpowiedzi, dokąd polecimy, już są na naszym Instagramie. Można je też usłyszeć czasem na antenie, także możecie się powoli zacząć domyślać, ale najpierw się zgłoście, żebyście to właśnie wy dołączyli do Kamili i Pauliny i zobaczyły, co one tam urządzą na tym wyjeździe. Może dołączycie. Eskowa apka to jest właściwe miejsce. Tam za darmo można się zgłosić. Jeszcze w tym tygodniu kolejne bilety do was powędrują.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot Ściśle Tajny.
5: Reklama.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.

0: Boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hęgarowej 15.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
2: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
1: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
6: I po reklamie.

0: Galaxy, to Kung City Feels London na antenie Radia SK. Znacie ten hit doskonale. Za chwilę Margaret i Prima Ballerina, ale wcześniej możecie do mnie zadzwonić. 664-402-302. Ja zadam wam pytanie, a wy, mam nadzieję, odpowiecie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak z formą w poniedziałek wieczorem. 664-402-302. Ważne tylko, żebyście słuchawkę mieli przy uchu. Wtedy będziemy się dobrze słyszeli na antenie Radia SK. Pierwszy telefon już dzwoni. Halo, dobry wieczór.
1: Siema.
0: Siema, jak masz na imię?
1: Siema.
0: Ojej, ale słuchawa przy uchu, słuchaj, bo inaczej Łukasz. Się nie porozumiemy. Łukasz, dobra, to przyjemność, jaka może nam umilić poniedziałkowy wieczór, to na pierwszą literę twojego imienia. No chyba się nie porozumiemy. Słuchajcie, słuchawa przy uchu, radio wtedy przyciszone i najlepiej słuchać w słuchawce. Halo, dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Jak masz na imię?
2: Asia.
0: No to dawaj, przyjemność, jaką możemy sprawić sobie w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia?
2: Ambulans.
0: O nie! To znaczy, wiesz co, zależy co kto lubi, ale ja jednak karetki nikomu dzisiaj nie życzę.

propos przyjemności, w poniedziałkowy wieczór Magda napisała, że właśnie smaży w kuchni powidła śliwkowe. No, może samo smażenie, przygotowywanie nie jest największą przyjemnością, chociaż też jest całkiem spoko, ale potem jedzenie, to jest naprawdę jesienna i zimowa później przyjemność bardzo duża. Kaga i Max McKnown, to Take Me Back na antenie Radia SK w remiksie Robina Schulza, a w imprezę po 20 m.in. My Body Isn't Ready, czyli Somber, będzie też nowość od Taylor Swift. To świetna okazja, żeby usłyszeć te dwa hity na antenie Radia SK. Czy są takie okazje, których absolutnie nigdy nie odpuszczacie? Mogą to być jakieś rzeczy, które robi albo które kupujecie, albo jeszcze inne pomysły, które tylko wam przyjdą do głowy, możecie zostawiać na sk.pl, dlatego że w tym tygodniu w imprezce dużo okazji, których odpuścić nie można i za wasze fajne odpowiedzi mam m.in. kasę na zakupy w internecie. Do kogoś po 20 zadzwonię, także sk.pl. Teraz warto odłożyć śliwki i napisać zgłoszenie.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: I po reklamie. Gorzów na czasie.
10: Mietek Szcześniak będzie świętował swoją 40. Koncert w Gorzowie 27 października o godzinie 19 w Filharmonii Gorzowskiej. Artysta w ten sposób świętuje 40 lat na scenie. Mietek Szcześniak jest laureatem wielu konkursów polskich i międzynarodowych. Został trzykrotnie nagrodzony Fryderykiem. W 1989 roku w Sopocie otrzymał bursztynowego słowika. Piosenkarz ma na swoim koncie 8 płyt. Jego największym przebojem jest Dumka na dwa serca, wykonana w duecie z Edytą Górniak.
11: Muzyką się żyje.
12: Kto teraz słucha Eski jadąc samochodem? Za kilka chwil zagram wam hit Liwki, Poza Tobą Nic, który według wielu osób, także według samej artystki, kojarzy się z wieczorną jazdą autem po mieście. Mówiła o tym podczas premiery piosenki w naszym studiu, no i doszło wtedy też do poważnych deklaracji.
13: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
12: Liwka, ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
14: szansę
12: z tobą się założyć?
14: Liwka, tym razem też wygrać.
12: Dobra, zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
13: Dobra.
14: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
13: Dobra, no powiedzmy, że tak.
12: Obietnice padły. To ja dokładam jeszcze jedną, którą na pewno uda się zrealizować. Hit Liwki, Poza Tobą Nic, gram w Esce za mniej więcej kwadrans.
0: Imprezka.
15: Imprezka.
0: Imprezka.
12: Wcześniej obiecywani Taylor Swift i Patient Zero, a także Sombre i My Body Isn't Ready. Od tego hitu zaczynamy tę godzinę imprezki, poniedziałkowej wieczornej. No i powoli rozgrzewamy się przed meczem Polska-Bośnia-Hercegowina. Michał Hanczak z tej strony, 2 po 20. Dobry wieczór.

0: і Лені Мієлі Голнік на антені Радіо СК. За кілька хвіл Лівка, Дам'яно Давід, Акцент. Натомість вчесній świetna okazja, żeby poznać pewną słuchaczkę Radia SK.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Cześć Kasiu, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Kasia napisała na SK.pl o okazji, której nigdy nie odpuszcza, bo o to was pytam w tym tygodniu. Jesteś panią kierowniczką, można powiedzieć. Kierujesz wielkim wozem.
2: Ja się sunę,
0: naprawdę, szacunek i podziw. Ale jakiej okazji nigdy nie odpuszczasz, kiedy jesteś w trasie?
2: Ja nie odpuszczam ćwiczeń. Siłownia w każdym jednym miejscu, jak tylko da radę. W ciężarówce mam sztangę, gumy, biegam. No,
0: cudawianki. Aktywna dziewczyna. Ale czekaj, aktywnie. Jak gdzieś masz nocleg w jakimś hotelu, motelu, to zawsze pytasz, czy jest siłownia?
2: Nie. Ja śpię w ciężarówce, ale czasem można, nie wiem, na rolkach dojechać, na piechotę dojść do siłowni. Mam kartę, także mogę sobie pozwolić na to, żeby poćwiczyć.
0: Powiem ci, że ty jesteś Kasia, jesteś trochę jak Kasia Węsierska, czyli moja współprowadząca piątkowa.
2: Tak.
0: Jak gdzieś tam jeździmy, prowadzimy jakieś imprezy, czasami w duetach i jesteśmy w hotelu, ona nigdy siłowni nie odpuszcza, a ja muszę iść za nią, bo mi głupio, że nie będę leżał, tylko też pójdę. I nawet ostatnio wyprzedziłem.
2: Kaśki mają, ale są aktywne.
0: Dobry wpływ na innych. Ostatnio nawet byłem przed nią na siłowni. O, się pochwalę. O. Dobrze.
2: Także... Ja jadę teraz jeszcze na rozładunek, chłopaki rozładują mnie i, znaczy auto, żeby nie było, naczepę rozładują. No i myślę, że sobie pójdę pół godzinki pobiegać jeszcze.
0: To ty miałaś takie skojarzenia jakieś tam, nie ja, żeby nie było. Kasia, dobra, to zanim...
2: No bo to tak brzmi, no w transporcie tak brzmi. Dobrze, załadują mnie, rozładują, wiadomo o co chodzi.
0: No spoko, spoko. Są takie tam zawodowe, różne tam branżowe sformułowania.
2: Tak, zdecydowanie.
0: Kto rozumie, ten rozumie. Jak to mówią, pozdro dla kumatych. No dobra, słuchaj, Kasia, mam dla ciebie, zanim cię rozładują, znaczy samochód, i zanim pobiegniesz na siłownię, jeszcze 300 do wydania na Amazon.pl.
2: Dzięki, dzięki wielkie. Chciałam w ogóle pozdrowić Radio SK, wszystkich kierowców zawodowych i niezawodowych. Pozdrawiam dziewczynę z Zielonego Mana,
0: która
2: Kasia, także.
0: Nigdy nie zawodzi. Dobrze,
2: nie zawodzi.
0: No to mobilki, teraz dla was Liwka, poza tobą nic, a was zapraszam też wszystkich, nie tylko tych, co za kółkiem, na SK.pl. Oczywiście napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie, może jutro do was zadzwonię. Ale już mówię, siłownia spalona, już wystarczy siłowni na ten tydzień.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

wszystkie hity zaczynają się wesele, no i to jest jedna z kolejnych naszych nowości ostatnio. Avalon i For Nothing. Przed 21.28 minut nam zostało. Jeszcze przed nami w tej godzinie Kuba i chłopaki. Będzie również Tough Low z nowym hitem pod tytułem Talking Body. A że wszyscy ostatnio w internecie dyskutują na temat... Nie, już nie lalki, tylko pizzy książula, która ma wjechać do sieci popularnych sklepów z płazem już w tym tygodniu. No to odezwał się na to wszystko Tomek, że jest inna sieci popularnych sklepów z płazem już w tym tygodniu. No to odezwał się na to wszystko Tomek, że jest inne danie na literkę P, które od zawsze jest...

0: liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: Czas na gwizdek, właśnie gwizdek poleciał. No właśnie, bo zaczyna się mecz Polska-Bośnia-Hercegowina. 20:46 już na zegarkach, a w Radiu SK David Guetta i One Republic o tym, że nie mogą doczekać się weekendu. W sumie to hit o każdym z nas, ale jednego październikowego weekendu, tego pod koniec miesiąca, to absolutnie nie możemy się doczekać wszyscy, bo to wtedy właśnie nasi słuchacze i eskowa ekipa polecą. No właśnie, nie wiadomo dokąd, bo to odlot ściśle tajny. Kapitan naszego samolotu podpowiada.
1: Mówi kapitan. Tam, gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
0: Nie wiem, czy już macie jakieś pomysły, dokąd może polecieć ten samolot, ale można próbować odgadywać. Najważniejsze, żeby się zgłosić przez eskową apkę, no i zapewnić sobie miejsce w tym samolocie i polecieć z nami, z osobą towarzyszącą, z innymi słuchaczami, właśnie w to miejsce, o którym mówił nasz kapitan. Naprawdę my nie wiemy, dokąd ten lot się odbędzie. Ale na pewno będzie super.

W rozpoczętym niedawno meczu Bośnia i Hercegowina Polska 0-0 jak na razie, ale za to w 1 z 10 ktoś przekroczył próg 1000 punktów, co jest wybitnym osiągnięciem jeszcze, które się nie wydarzyło. Także jakieś osiągnięcia w poniedziałek już w Polsce mamy. A kto będzie jednym z 20? Rap 20. Dzisiaj po 23 zapraszam w imieniu Maciego Fuczyło. Hanczak, do usłyszenia jutro.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: I po reklamie. Gorzów na czasie.
6: Gwiazdy na gorzowskich spotkaniach teatralnych. Na gorzowskiej scenie widzowie zobaczą m.in. Wojciecha Malajkata, Jana Englerta, Joannę Szczepkowską, Daniela Olbryskiego, Annę Ceniuk. Nie zabraknie oczywiście Krystyny Jandy. Spotkania zaczną się 8 listopada. Do 14 zagranych będzie 7 spektakli. 6 z nich to teatry z Warszawy i na zakończenie przedstawienie z Koszalina. Sprzedaż biletów na gorzowskie spotkania teatralne rusza już jutro. Dostępne będą karnety i wejściówki na poszczególne spektakle.

0: Eska. Eska Music News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Fani czekali 2 lata, no i w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. Z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie, no i było tam naprawdę mnóstwo osób. Dawid podpisywał płyty, robił sobie zdjęcia z fanami, no i Eska też tam była. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest naprawdę mocno podekscytowany.
1: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
0: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. Ten numer podbija playlistę Radia SK w ostatnich tygodniach i ostatnio wrócił na miejsce pierwsze gorącej 20 Radia SK, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
1: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję, kocham was nad życie, dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it, w końcu nam się udało.
0: Na ten numer możecie głosować w gorącej 20 Radia SK na SK.pl, a w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, znajdziecie sporo relacji z premiery płyty Dawida Kwiatkowskiego. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety są już niestety wyprzedane. Pora znaleźć następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada, a o tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Na pewno z Radia SK znacie hit Beat Dobry Bas Autostrada Lewy Pas, czyli Drive od Gipsa i Opała. Współautor tego numeru, czyli Opał, wpadł ostatnio do studia Radia SK na Rap 20. Rozmawiał z nim Mati Fuczyło.
2: Minęła chwilka od premiery twojego albumu, ale ja chciałbym powiedzieć, że jesteś gościem, na którego bardzo, bardzo czekałem ja i wiem, że nasi słuchacze bardzo, bardzo czekali. Pisali w listach i w ogóle. Więc dzień dobry,
3: żartujesz. Przede wszystkim cześć dla ciebie, cześć dla wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. To jest też taki czas już po wydaniu albumu, gdzie jestem po odpoczynku, po wakacjach i fajnie by było jeszcze gdzieś o nim pogadać, więc no jestem i gadam.
2: Zaraz to na pewno zrobimy, zaraz nadrobimy wszystkie historie z albumem związane, tym bardziej, że zakładam, że jest ich bardzo dużo. Takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. No to pytanie brzmi, czy emocje po premierze chwilę temu jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
3: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem, więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Na spokojnie, już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
2: Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
3: Dzięki przede wszystkim, to jest bardzo miłe i chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmują mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, też stale tak myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
2: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz to już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo to nie jest tak, że to jest najprostsza rzecz, żeby tak sobie wypuścić kawałek, wybrać numery, wybrać single i tak dalej.
3: Tak, myślę, że potrafię teraz spojrzeć tak tak z dystansu trochę na to, co się działo. Nie jestem w tych emocjach, nie? Nie siedzę w nich, nie przeżywam ich aż tak bardzo. Natomiast album jest też bardzo emocjonalny i porusza różne tematyki i problematyki. A co za tym idzie, no jestem też artystą, mocno przeżywam tą muzykę też, więc jest jakoś związane z tym, że tych emocji było dużo.
2: Czyli ten trudny okres to jest moment, w którym piszesz, nagrywasz i tak dalej, wtedy pewnie się dzieje, się wylewa.
3: Ja bym bardzo też chciał umieć robić muzykę z takiego luzu i z takiego przysłowiowego wszystko jest dobrze, natomiast chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje, dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga. I mam, wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
2: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije, bo mimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
3: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też, słuchaj, mój 16 album, jakby,
2: no właśnie.
3: Więc... No, trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę to wykorzystać w muzyce.
2: Wspomniałeś o tych 16 albumach. Jak to jest, że człowiek, no mimo wszystko bardzo młody, ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa? To jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej co?
3: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, już myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie, nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. Ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać.
2: Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
3: Na tym albumie utwór Jestem wolna i to była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym, jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bezanteniu o tym, czy coś jest radiowe, czy nie, tak. I o tym słowie radiowość, co to oznacza,
2: tak.
3: Że takich utworów tam jest mało, no, ale też cieszy mnie to. I mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy tutaj pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
2: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który... Jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie.
3: Tak,
2: co?
3: Tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
2: I tu pojawiasz się ty.
3: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remiksami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
2: Tak jest.
3: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tą muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
2: Wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to jest eklektyka, tylko nie mam na myśli płyty Quavo na Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo poważnie.
3: Bardzo różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów, nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę, a tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu. Nie?
2: No właśnie, to co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że no mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów, po prostu no zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca, też mam na myśli to, że właśnie intro tak
3: nie
2: dalej,
3: jest to
2: się
3: na
2: pojawia.
3: Pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którą stronę ten album będzie szedł, tak. No, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, było to na, na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
2: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat, nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz, że
3: Tak. Bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę. Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. No więc tak, no jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
2: Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale myślę,
3: albo używają wszystkie zdjęcia Instagrama.
2: Ale to akurat zakłada nową płytę.
3: Tak.
2: To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16.
3: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat, albo przemyśleć.
2: Tak. Wróciłeś świeżo, co niedawno, z swojego ostatniego koncertu trasowego. Czy ty i koncerty to równa się wielka miłość na zawsze?
3: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel, się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który no gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec, jakby ten faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest no niewyobrażalne zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, że nie wiem, kilka tysięcy ludzi śpiewa tekst, który wymyśliłeś. Wow.
2: No, to robi chyba wrażenie. Co? To znaczy, zakładam, że trudno po tym się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o 5 czy o 4, żeby pojechać na koncert.
3: Nie da się normalnie usnąć, nie? To jest taki przemiał emocji faktycznie i wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którym też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i potem się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, trzy koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz trzy dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. To jest po prostu angażujące.
2: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć, w końcu płyta wydana, koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertów, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
3: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo teraz jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dope House w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam, tam też szykujemy coś specjalnego, coś będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to też muza, to też nie jest wszystko, czym się zajmuję. Oprócz tego, że mamy wytwór turnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu. Zapraszam serdecznie do sprawdzania Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album, nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek. Niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
0: A po więcej dobrego rapu odpalajcie Radio SK w każdy poniedziałek po 23:00. Wtedy Matif Uczyło odlicza 20 waszych ulubionych rapowych numerów, a na te kawałki możecie głosować oczywiście na sk.pl.
4: SK Gorzów News.
5: Jak to w poniedziałek, nie zabraknie informacji sportowych, ale będzie także o gorzowianach nagrodzonych, m.in. laureatach prezydenckich motyli kulturalnych. Opowiemy wam także o biznesowym tygodniu, który trwa w Gorzowie. Zajrzymy na ulicę Piłsudskiego czy na obwodnicę północną. Nie najlepsza informacja o tym, że szykuje się duża podwyżka czynszów w mieszkaniach komunalnych. Na początek jednak o sprawach związanych z pracą służb mundurowych. To gorzowski magazyn informacyjny w Radiu SK. Straty mogą być ogromne. Śledczy i eksperci będą badać przyczyny pożaru hali magazynowej w Słubicach. W środku miał znajdować się sprzęt AGD czy akumulatory. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Obiekt o powierzchni ponad 4000 metrów spłonął całkowicie, zawalił się dach. Z pożarem walczyło 20 jednostek straży, czyli ponad 100 strażaków. Do tematu będziemy wracać. Policja pod nadzorem prokuratury ustala dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę. Przypomnijmy, na trasie Witnica-Białczyk samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu zginęły dwie osoby, trzecia w ciężkim stanie trafiła do gorzowskiego szpitala. Z kolei do 3 lat więzienia grozi kierowcy, który także w sobotę został zatrzymany pod wpływem alkoholu. W jego organizmie stwierdzono 2 promile. Dalszą jazdę uniemożliwił mu inny kierowca, którego zaniepokoiło to, jak zachowywało się auto na drodze. Taksówkarze pod lupą. W czasie weekendu skontrolowano w Gorzowie ponad 100 pojazdów. 4 kierowców straciło dowody rejestracyjne. Kolejne 4 postępowania prowadzić będą inspektorzy transportu drogowego. W kontrolach uczestniczyli także funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy weryfikowali kwestie związane z legalnością pobytów i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Prowadziła nielegalny sklepik w swoim mieszkaniu 71-latka ze Skwierzyny odpowie za nielegalny handel tytoniem. W jej mieszkaniu policjanci zabezpieczyli ponad 20 kg, 45 worków krajanki tytoniowej. Kobieta usłyszała zarzuty narażenia Skarbu Państwa na straty. Niezapłacone podatki to ponad 30 tysięcy złotych. Grozi jej wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności.
6: Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u, mówi Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala. Zarząd nie chce drastycznych rozwiązań. O sytuację na gorzowskim SOR-ze pytali posłowie PiS podczas swojej wizyty w lecznicy. Kontrola NIK wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem jest brak specjalistów medycyny ratunkowej, a wymagania są takie, żeby przez całą dobę był przynajmniej jeden taki specjalista, wyjaśnia wiceprezes Surowiec.
7: Jeśli chodzi o SOR, to już za czasów rządu PiS-u mówiliśmy o tym, że jest za mało specjalistów, jeśli chodzi o medycynę ratunkową w Polsce. Dramatycznie za mało, o połowę za mało. Natomiast wymagania obsługi SOR-u są takie, że przez całą dobę musi być przynajmniej jeden specjalista medycyny ratunkowej, a to powoduje, że w całej Polsce jest ten dramatyczny problem. Więc jeśli mamy wybór taki, zamknąć SOR albo starać się, żeby nasi lekarze pracowali dłużej niż są, szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u. Wiemy, co dla pacjentów oznaczałoby zamknięcie naszego SOR-u. To jest często kilkaset pacjentów dziennie, którzy tu przychodzą i oczekują od nas pomocy. Bezpieczeństwo SOR-u i naszych pacjentów polega na tym, że zapewniamy pracę specjalistom zgodnie z zasadami. Zresztą jeśli chodzi o obsadę lekarską, też ratowniczą, to ona jest wyjątkowo dobra na tle innych szpitali.
6: Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów.
5: Gorzowianie zapłacą więcej za mieszkania komunalne, wszystko przez rosnące ceny w branży budowlanej. Od lutego czynsze idą w górę o 17%. Oznacza to, że opłata za mieszkanie 50-metrowe wzrośnie miesięcznie o ponad 100 zł. Wzrosty cen za materiały budowlane sprawił, że w ciągu ostatnich 2 lat koszty utrzymania budynków komunalnych wzrosły o 37%, tłumaczy Paweł Nowacki, dyrektor ZGM-u.
8: Przekazaliśmy informację, że od 1 lutego wejdą

0: nie jest poziom najwyższy, z którego mogliśmy skorzystać, czyli 3% wartości odtworzeniowej wskaźnika odtworzenia budynków. Przyjęliśmy ten wskaźnik na niższym poziomie, natomiast tak jak wspomniałem, ta regulacja była nieunikniona.
1: No, ale te 17% to jednak całkiem spora podwyżka.
0: Tak, ale tak jak wspomniałem, że koszty utrzymania w ostatnich 2 latach wzrosły ponad 36%. Nie mamy wpływu na to, jakie są koszty materiałów budowlanych, sanitarnych. Nie mamy wpływu na koszty pracy. Nie mamy wpływu na to, w jakiej wysokości będą wykonywane świadczenia na rzecz naszego zasobu. Przypomnę, że my nie dysponujemy swoimi pracownikami fizycznymi, a wszystkie prace, które są związane z obsługą tych naszych budynków, one są zlecane podmiotom zewnętrznym. A więc to wszystko niestety ma wpływ też na to, że tak jak wspomniałem, nieunikniona była ta regulacja, która wejdzie w przyszłym roku.
1: Ilu osób to będzie dotyczyło? Ile jest mieszkańców?
0: W naszych zasobach to jest około ponad 5 tysięcy mieszkańców. Mówimy o mieszkańcach lokali komunalnych, natomiast oczywiście my jeszcze administrujemy wspólnotami mieszkaniowymi, natomiast te regulacje nie obejmują właścicieli. Tutaj mówimy o zupełnie innej strukturze wnoszenia opłat. Jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, to o wysokości tych opłat decydują poszczególne wspólnoty mieszkaniowe, a więc właściciele.
2: Dodajmy, że podwyżki dotkną ponad 5 tysięcy gorzowian.
3: Jeden etap zakończony, czas na drugi, dłuższy. Buduje się dalszy ciąg obwodnicy północnej Gorzowa. Kierowcy od środowego popołudnia śmigają nową trasą przez Rondo Barlineckie do Ronda Przywielskiego. Teraz wykonawca zajmie się odcinkiem od Ronda Szumana przy Myśliborskiej do nowego ronda przy ulicy Kazimierza Wielkiego i Owocowej. Prace także w rejonie cmentarza od strony Chwalęcic, mówi Agnieszka Surmacz, prezes Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
4: Planowane w tym roku rozpoczęcie w kilku miejscach, na kilku odcinkach, więc myślę, że na koniec roku będzie już dosyć dużo widać na północnej obwodnicy.
3: Powstanie nowa jezdnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, zatoki autobusowe, chodniki i ścieżka rowerowa, a także 2 wiadukty drogowe. Potem przebudowa ulicy Mironickiej i częściowo Dobrej powstaną nowe odcinki tzw. obwodnicy wschodniej i zachodniej. Te prace powinny zakończyć się w czerwcu 2028 roku. Koszt inwestycji to 240 milionów złotych.
5: Przeniesione przystanki na ulicy Piłsudskiego, utrudnienia także dla pasażerów MZK. Trwa remont ulicy. Jeden pas ruchu jest zajęty przez drogowców. Inaczej funkcjonuje także komunikacja miejska.
6: W ramach postępu prac, które obejmą odcinek ulicy Witosa do Ronda Górczyńskiego, przystanek Rondo Górczyńskie zostanie przeniesiony na ulicę Górczyńską i ulicę Czartoryskiego bezpośrednio za Rondem Górczyńskim. Z uwagi na specyfikę prac nastąpi okresowe zamknięcie zjazdów z dróg poprzecznych w ulicę Piłsudskiego.
5: Mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy prezydenta. Przypomnijmy, remont ma się zakończyć w listopadzie. Koszt to prawie 5 milionów złotych. Ulica Wawrzyniaka na Zawarciu zamknięta. Trzeba korzystać z objazdów ulicą Fabryczną, Kolejową i Przemysłową. Prace prowadziło tam PWiK, a teraz trzeba naprawić rozkopaną drogę. Utrudnienia mogą potrwać do piątku.
7: Studenci powinni o tym pamiętać. Warto sprawdzić status ubezpieczenia zdrowotnego, przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. Dotyczy to osób, które pracowały w wakacje na umowę o pracę, mówi Anna Branicka z lubuskiego oddziału NFZ-u.
8: Jeżeli taką pracę w trakcie wakacji osoba podejmowała, a wcześniej była zgłoszona do ubezpieczenia przez rodziców, należy po zakończeniu tej pracy ponownie dokonać tego zgłoszenia.
7: Studenci, którzy o tym zapomnieli, mogą napotkać na kłopoty w przychodni. Jak je rozwiązać?
8: Pamiętajmy, że nawet w tej sytuacji możemy wypełnić u lekarza stosowne oświadczenie, które pozwoli nam skorzystać w dniu zgłoszenia ze świadczeń medycznych.
7: Studentów do ubezpieczenia zdrowotnego mogą ponownie zgłosić rodzice, pracodawca lub uczelnia.
5: Sztuczna inteligencja w biznesie. Rozpoczął się Business Week 2026 w Gorzowie. Przez 5 dni lokalni przedsiębiorcy uczestniczyć będą w spotkaniach z ekspertami, którzy będą mówić o różnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej.
9: Przygotowaliśmy ten program w odpowiedzi na potrzeby ze strony przedsiębiorców. Tak jak pan prezes wspomniał, tematyka jest bardzo zróżnicowana. Dzisiaj zaczynamy z przytupem, zaczynamy od HRD. Będziemy rozmawiać o procesach rekrutacyjnych i procesach zarządzania pracownikami. W kolejnych dniach będziemy rozmawiać o marketingu. Tematy na pewno będą mocno zdominowane przez sztuczną inteligencję. Będziemy mówić o tym, jak zaprzęgnąć do bieżącej działalności, ale także i o ryzykach, jakie wiążą się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

0: W kolejnych dniach będziemy rozmawiać także o sprawach równie istotnych, jak podatki, o podatkach, które niewątpliwie są skomplikowane i dynamicznie się zmieniają. Jak wykorzystać ulgi podatkowe, jak prawidłowo się rozliczać, o tym będziemy rozmawiać w środę. W kolejnym dniu, w czwartek, będziemy rozmawiać o sprawach światowych, o tym, jak dynamicznie zmieniający się świat wpływa na to, jak dzisiaj funkcjonują przedsiębiorcy w Polsce, jak dzisiaj minimalizować ryzyko inwestycyjne i prawidłowo prognozować trendy rynkowe. W ostatnim dniu, 9 października, w piątek, zapraszamy z kolei przedsiębiorców na dzień związany z funduszami europejskimi. Będziemy rozmawiać o tym, jakie fundusze są dzisiaj wciąż dostępne dla przedsiębiorców, zarówno w postaci bezzwrotnych dotacji, jak i instrumentów zwrotnych. O tym, jak uzyskać środki na bieżące inwestycje, a także o tym, jak pozyskać środki choćby na bardziej ambitne działania, jak prace badawczo-rozwojowe. Także niewątpliwie jest to tydzień, w którym biznes się będzie integrował i bardzo wzmacniał merytorycznie.
1: Mówiła Kamila Szwajkowska, dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. A w kolejnych dniach będzie można porozmawiać o marketingu, podatkach, przeciwdziałaniu cyberprzestępczości czy o funduszach europejskich. W tegorocznej edycji uczestniczy 250 przedsiębiorców. Business Week organizowany jest po raz drugi. Więcej szczegółów na stronach internetowych wydarzenia.
2: Bohater uhonorowany przez Gorzowską Radę Miasta, 20-letni gorzowianin bez wahania wszedł do Warty, żeby ratować dziewczynę, która wskoczyła do rzeki. Jak mówi dziś, postąpiłby tak samo. Jakub Olczyk z rąk prezydenta Gorzowa i przewodniczącego Rady Miasta otrzymał kwiaty i podziękowania za swoją postawę.
3: Nie spodziewałem się w ogóle nawet, że to trafi do mediów, że zyska taki rozgłos i że będę na przykład tutaj na całej Radzie, tak, gdzie są najważniejsze osoby w mieście. I jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycony ogólnie tą całą sytuacją.
2: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 15 września około godziny 23 na bulwarze w Gorzowie. Jakub zauważył, jak kobieta wskakuje do rzeki, zadzwonił na numer alarmowy 112, żeby zawiadomić służby i sam ruszył jej z pomocą.
1: W Gorzowie odsłonięto pomnik Danuty Siedziakówny Inki, sanitariuszki i łączniczki Armii Krajowej. Została ona zamordowana przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. W sierpniu 1946 roku miała wtedy niespełna 18 lat. Jej pomnik zobaczycie na skwerze w pobliżu murów miejskich przy ulicy Zabytkowej. Niedawno przeszedł on rewitalizację. Są tam ławki i nowa zieleń. Iwona Goździk i Michał Bajserowicz dostali motyle, czyli tradycyjną nagrodę kulturalną prezydenta Gorzowa. Iwona Goździk od lat działa w Filharmonii, jest odpowiedzialna m.in. za koncerty dla dzieci, muzyczne raczkowanie. Michał Bajserowicz to malarz, grafik i rzeźbiarz.
2: Żeby z grzybobrania nie wrócić z mandatem, warto o tym pamiętać. Lubuszanie już w mediach chwalą się zebranymi kurkami, prawdziwkami czy maślakami. W lasach jednak nie można parkować gdzie popadnie czy gdzie nam najwygodniej. Grzybiarze pojazdy powinni zostawić w wyznaczonym miejscu, mówi Bartłomiej Magdziarz z Lubuskich Lasów Państwowych.
4: Trzeba pamiętać o tym, że na takich drogach, jeżeli nie ma wyznaczonych miejsc, to nie parkujemy i nie tarasujemy tych dróg. One muszą być przejezdne cały czas, zarówno dla służb leśnych, jak i dla pojazdów straży pożarnej, które będą może musiały z takiej drogi skorzystać.
2: Za złe parkowanie w lesie można dostać do 500 zł mandatu. Z kolei policjanci przy okazji przypominają, by mieć przy sobie naładowany telefon. Powiedzmy także rodzinie, gdzie wybieramy się na grzyby. Odpowiednio się ubierzmy. Prowiant i woda też się przydadzą.
1: Duże zmiany w składzie Żużlowej Gazety Stali po zwycięskich barażach z PSZ-em Poznań. Oficjalnie potwierdzono, że w drużynie na kolejny sezon zostaje Anders Thompson. Prawdopodobnie dołączy do niego Jack Holder, który poinformował, że z jego ręką jest coraz lepiej i na 100% wraca do ścigania. Pewnie w gorzowskich barwach. Z klubu natomiast odchodzą Adam Bednarz i Matias Poleszta. Te po niedzielnym barażu, w którym obaj pojechali bardzo dobrze, Stal podziękowała im za współpracę. Zawodników do zmiany otoczenia zmusił regulamin i wymogi dotyczące polskich zawodników w składach drużyn.
2: Gorzowscy Żużlowcy nominowani do Szczakieli 2026. To nagrody przyznawane przez PGE Ekstraligę na podsumowanie sezonu żużlowego. Rywalizacja toczy się w 5 kategoriach. O statuetkę dla największej niespodzianki rozgrywek walczą Adam Bednarz, Oskar Hatłas oraz Igor Kordun. Szansę na nagrodę dla najlepszego młodzieżowca ma Oskar Paluch oraz także Bednarz. W kategorii najlepszy zagraniczny zawodnik są Anders Thompson i Jack Holder. Z kolei Piotr Paluch znalazł się w kategorii najlepszy trener. Gala zwycięzców 24 października.
1: To był świetny weekend dla gorzowskich piłkarzy. Stilon na własnym boisku pokonał rewelacyjnego Beniaminka 2-1, a Warta na wyjeździe 1-1 zremisowała z liderem, bramkę tracąc w doliczonym czasie gry. Kolejny wyjazdowy mecz w pierwszej lidze wygrali gorzowscy piłkarze ręczni. To już czwarte zwycięstwo z rzędu. Nasza drużyna jest liderem rozgrywek. Gorzowskie derby w basenie. Dla Alfy na inaugurację Ekstraklasy Piłki Wodnej na Słowiance spotkały się dwie gorzowskie drużyny. Alfa, która broni tytułu wicemistrza Polski, i Stilon GKPW 59, który jest Beniaminkiem. Po wyrównanym początku przewagę osiągnęli doświadczeni piłkarze Alfy i wygrali 15-6. Świetny początek sezonu tenisistów stołowych Gorzowi. Od piątku nasza drużyna rozegrała aż 3 spotkania we własnej hali i wszystkie wygrała. Kolejno z ekipami z Białegostoku, Przeźmierowa i Piaseczna. Gorzowia jest liderem pierwszej ligi.
5: SK Gorzów News. Konrad Baranowski. Moimi państwa gośćmi są dzisiaj kierownik pracowni w Zespole Szkół Branż Urody i Mody w Gorzowie, pani Bogusława Wójcik. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam państwa.
5: I dyrektor Włości, można powiedzieć, pan Radosław Trzaskowski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam państwa.
5: Tutaj już nie chciałem rozwijać, jeżeli chodzi o tytuł i emeryckie, i z innych szkół i tak dalej, bo to jakby zabrakłoby nam czasu antenowego. Na razie skupimy się na szkole, zespole, w zasadzie szkół, który Gorzowian przede wszystkim pod nazwą ZDZ jakby się kojarzy, i wokół tego będziemy krążyć. Na początek powiemy sobie, tutaj pani Bogusia mi ostatnio wspominała, i to jest piękna inicjatywa, o wielkiej metamorfozie, która będzie z Tomkiem Manikowskim, niedawno zresztą też u nas w studiu prowadzona. Może tak na rozgrzewkę przed tematami czysto edukacyjnymi właśnie zaczniemy sobie o takiej działalności. Propublikowano troszeczkę.
6: Metamorfozę z Tomkiem Majkowskim zaczęliśmy już w tamtym roku, więc kontynuujemy. W tym roku będzie taka bardzo duża inicjatywa, bo będą to ludzie wychodzący z kryzysu, tak dyrektorze, czy coś jeszcze uwzględniamy
7: tak,
6: tam?
7: No uwzględniamy na pewno przede wszystkim ludzi wychodzących z kryzysu. Będziemy chcieli tutaj tą imprezę rozszerzyć, przede wszystkim wyjść troszeczkę poza ramy budynków, poza ramy zamknięte. Chcemy tych ludzi pokazać, ale chcemy tym ludziom również pokazać no troszeczkę podziw ze strony w ogóle społeczeństwa Gorzowa, jak mogą się zmienić i jak mogą zostać docenieni właśnie poprzez taką metamorfozę.
5: Mhm. Że zawsze jest taka nadzieja na to, że wyjdzie się z takiej zapaści. Ja pamiętam, żebyśmy już rozmawiali o tym właśnie z panią Bogusią po tych pierwszych metamorfozach z Tomkiem Manikowskim. Może tak dla odświeżenia obrazu właśnie, jakie to jest doświadczenie na żywo, jak tak na scenie te wszystkie prace nad urodą, tak nad upiększeniem się prowadzi, jakich wtedy doświadczeń można było się spodziewać?
6: Mogę wspomnieć tylko, że te metamorfozy są wspominane do dzisiaj. Teraz była też impreza w Dzierżowie Tomka Manikowskiego. Takie
5: 50, prawda?
6: 50, mhm. Na której też był i bieg. Też jako szkoła uczestniczyliśmy tam. Więc no powiem, no cóż mogę powiedzieć. No to jest bardzo ciepłe, serdeczne i miłe, kiedy panowie, którzy tam uczestniczyli, podchodzą i dalej się wieszają na szyi, witają i pytają się, kiedy następne. A po metamorfozie, no najbardziej utkwił mi jeden pan, oczywiście ten power, ten wiatr skrzydła, i to było widać po nich, to wzruszenie. Zresztą młodzież miała łzy w oczach, oni mieli łzy w oczach. No zmiany bardzo duże. I fajnie, bo jeżeli te zmiany mają dodać im właśnie tak pomóc się podnieść, a z tego co Tomek przekazywał nam ostatnio, nawet jak był, to tutaj zmiany nastąpiły i oni wspominają o tym. To mi chyba najbardziej utkwiła taka jedna zmiana pana, który się borykał z tym, ale jak on ma wyjść na scenę, no bo kim on jest? I kiedy zszedł z tej sceny, kiedy były te oklaski, kiedy ludzie ich zobaczyli, widzieli, oni wychodzili ze zdjęciami przed i pokazywali swój wizerunek po, to jak zszedł i się powiesił na szyi, to te łzy spływające czułam na plecach. Słowo dziękuję. W zasadzie ono nie było nawet potrzebne, nie? To jest coś, co naprawdę wzrusza, podnosi i daje nam też taki impuls, że to jest dobry kierunek. Czyli ludzie borykający się w tej chwili z bezdomnością, no wtedy ludzie wychodzący z kryzysu, bo tam też były i kobiety, tak, z dziećmi. Więc no teraz będzie bardzo duża, bo to Złoty Smok, osób będzie więcej. Logistycznie chcemy zrobić z tego większą imprezę niż sam tylko pokaz, więc zapraszamy już Państwa, ale będzie na pewno wiele wrażeń, wiele wzruszeń i jeżeli nawet połowy z nich jesteśmy w stanie pomóc, żeby się podnieść i dać takie światełko w tunelu, to warto.
5: Ja wiem, że jeszcze taki plan, jeżeli chodzi o to wydarzenie, docelowy nie jest do końca gotowy. Natomiast kiedy wstępnie można się terminowo spodziewać właśnie jaką skalą, ile ludzi znaczy, te metamorfozy obejmą?
7: My pracujemy w tej chwili nad tym wydarzeniem. Wydarzenie planowane jest dopiero w przyszłym roku. Natomiast
6: w maju,
7: no bo to będzie taki fajny czas, wiosna, zieleń.
5: Taka świeżość powietrza.
7: Tak, świeżość powietrza i budzenie się do życia. To jest to troszeczkę też metaforyczne podejście do tego. No i chcemy, żeby te metamorfozy nie obejmowały tylko jakby zmiany tutaj fryzur, ale zmiany ich całości, żeby oni się poczuli lepiej. Ale chciałbym tylko powiedzieć, że to całe przedsięwzięcie jest wielopłaszczyznowe. Ono nie ma za zadanie tylko działać na tych ludzi, pomagać im, bo to jest jakby główny cel i to jest najważniejsze. Ale to ma zmienić podejście i sposób rozumienia tych ludzi poprzez naszą młodzież. Tak, żeby młodzież poczuła, że to też są ludzie i też
6: wartościowi ludzie
7: i właśnie nauczyć ich jakby nowego sposobu patrzenia na nich, bo wiadomo, no często teraz mamy taką znieczulicę, leżący człowiek na gdzieś na chodniku, oczywiście kolokwialnie mówiąc, leży żul, tak? Natomiast tu chodzi o to, że to leży człowiek, że trzeba zobaczyć, czy nie potrzebuje pomocy i tego właśnie będziemy chcieli poprzez te właśnie działania nauczyć młodzież.
5: Do tego tematu na pewno wrócimy bliżej wiosennego wstępnie wydarzenia. Porozmawiamy sobie teraz stricte o szkole i o takich zmianach, ewolucji, rewolucji, która tam zachodzi. Nie wiem, kto z Państwa chciałby zacząć, natomiast no, tutaj mówimy o sporych zmianach, no bo uczniowie w zasadzie sami siebie za uszy mają w górę ciągnąć, w sensie jedni uczniowie drugich i nawzajem mają być odznaczenia właśnie. Od czego zaczniemy?
7: No może zacznijmy od tego, że szkoła jest jakby w ciągłym przeobrażeniu. Może troszeczkę chyba odpowiadamy na obecne czasy i wyzwania Ministerstwa Edukacji Narodowej, które mówi o kompasie jutra. Ale odpowiadamy właśnie na te zmiany i szkoła ciągle się przeobraża. Szukamy nowych jakby metod kształcenia, nowego podejścia do młodzieży, nowego ich angażowania do pracy. No i nie ukrywam tutaj pierwszym takim pomysłem, z którym wyszła nam nasza pani kierownik, to było stworzenie jakby nowego systemu pobudzenia troszeczkę młodzieży do pracy. No, mnie się to bardzo spodobało, zaczęliśmy też pracować nad tym. I według tutaj tego pomysłu pani kierownik, młodzież ma, oprócz tego, że zdobywa kompetencje, kwalifikacje, to ma jeszcze jakby, może złe słowo, konkurować. Ma zdobywać kwalifikacje wewnętrzne w szkole. Czyli ma zdobywać poszczególne stopnie. Ale to pewnie tutaj pani kierownik dokładnie opowie zamysł swój. Mnie się ten zamysł bardzo podoba, natomiast jedno, co wspólnie tutaj chcieliśmy wprowadzić, to to, żeby oni mogli być dumni z tego, co zdobywają. Bo do tej pory to, co zdobyli, jakby zamykało się w dzienniku, w librusie lub zamykało się gdzieś w obszarze takiego zdobycia tylko wiedzy. Świadectwo, powiedzmy, w tym kierunku.
5: Standardowa szkoła,
7: tak. Natomiast my idziemy tutaj troszeczkę dalej. Chcemy, żeby po nich było widać, żeby oni byli dumni z tego, że zdobyli tytuł mistrza. Tytuł tutaj specjalisty.
6: Eksperta.
7: I Dodatkowo właśnie ci eksperci będą jakby uprawnieni, w cudzysłowie uprawnieni, bo oczywiście nad wszystkim i tak muszą...
5: Wewnętrznie bardziej.
7: Tak, wewnętrznie, ale też nad tym muszą czuwać instruktorzy, bo to bezwzględnie musi być. Ale właśnie ci eksperci będą uprawnieni do tego, żeby słabszym uczniom pomagać i jakby prowadzić ich i wspierać i wyciągać ich do góry. Czyli to będzie taki system wzajemnej pomocy, wspomagania, ale też zdobywania nowych szczebli. I teraz wie pan redaktor, jeżeli przyjdzie uczeń czy uczennica do domu i powie: mamo, zostałam czy zostałem ekspertem koloryzacji. I jeszcze do tego przyniesie naszywkę, którą będzie mogła sobie gdzieś tam przyszyć. Przed programem mówiliśmy trochę na wzór wojskowy.
5: Tak
7: być
5: jest.
7: Może na wzór wojskowy.
5: Pewne inspiracje
7: pewne
5: zawodowe.
7: Inspiracje, tak, ale to będzie pokazywało na zewnątrz, że ja jestem właśnie tym ekspertem. Być może to jeszcze nie mamy ustalone, być może będą to kolory fartuchów fryzjerskich. Zobaczymy. Ale w jakiś sposób chcemy ich wyróżnić, tak żeby oni czuli się, że wiedzieli, o co walczyć. Wiedzieli, o co walczyli, co zdobyli, co osiągnęli. No to pani kierownik, proszę bardzo.
5: Rozwinie resztę.
6: Mamy tak mało czasu, a tak dużo rzeczy do zrobienia, że nie zdążyłam dyrektorowi przekazać, że to będą metalowe przywieszki, które które właśnie się realizują. Uważam, że fajny zamysł i tutaj się zgadzamy, bo ten zamysł już widać, gdzie uczeń, który pracuje nad grupą, to tak jak tu dyrektor powiedział w cudzysłowie, no ale tak można powiedzieć, on... kiedy został już tym ekspertem ondulacji, czy ekspertem modelowania fryzur, bo tych działów jakby takich tematycznych jest w podstawie więcej, no to on pracuje nad daną grupą. Fajnie, instruktor trzyma nad tym pieczę, ale on obserwując, patrząc na to, jak inni robią, wyłapuje, że o, koleżanka robi takim sposobem, ja spróbuję go zrobić, nie? Też jest fajne. Więc to też uczy ich i wnosi dużo fajnych rzeczy. Ale no wyobraża sobie pan dyrektor, taką przywieszkę po szkole idę i jestem ekspertem. To jest coś, co wzmacnia, co buduje i fajnie, no bo jest taka trochę rola jakby prawej ręki instruktora. Więc widać tą zmianę i widać to zaangażowanie. Dzisiaj przeszłam po pracowniach, to tam jest jak w ulu, nie? Wszyscy pracują, wszyscy zaangażowani, a każdy się dopytuje. Zawsze jak wchodziłam, to byłam zauważana, ja przeszłam i wszyscy byli tak skupieni, że nikt mnie nie zauważył. I to też jest fajne i fajnie się na to patrzy. Specjalizacje. Ustaliliśmy, że jakby ten cały czas jest to proces jakby taki spiralny, czyli ta praca przez pierwszą, drugą, trzecią klasę jakby się toczy, ale no nic jakby nie wnosi takiego, co zbuduje tego ucznia w danej specjalizacji, czy w danej kwalifikacji takiej. No oczywiście kwalifikacje mamy tutaj okowskie, my mamy tutaj takie wewnątrzszkolne zaświadczenia o danej specjalizacji i ustaliliśmy, że pierwsza klasa oprócz świadectwa na koniec uczeń dostanie takie zaświadczenie jako specjalista pielęgnacji i diagnozy skóry głowy, bo nasza szkoła ma podstawy trychologii. Druga klasa będzie już specjalistą koloryzacji, a trzecia klasa będzie strzyżeń. I teraz każda klasa, która kończy, będzie musiała wykonać w cudzysłowie taką pracę dyplomową na koniec i po zaliczeniu tej pracy otrzymuje takie zaświadczenie. Fajnie, bo fajne zaangażowanie, też na koniec fajna praca, z tego powstanie portfolio i na koniec trzeciej klasy zbierzemy wszystkie zaświadczenia, czyli każdą pracę jako eksperta i na koniec trzeciej klasy będą mieli wyświetlone swoje prace, czyli nasz uczeń skończy szkołę ze swoim portfolio stworzonym, jeżeli bierze udział w konkursach, no to będzie miał dodatkowo konkursy i tutaj swoje prace, więc fajne to będzie, jeżeli do pracodawcy pójdzie i pokaże też swoje prace przez cały cykl kształcenia, a nie wyjdzie taki goły, taki bez niczego, mam tylko świadectwo.
5: Plus faktyczne potwierdzenie.
6: Tak, bo czasami jest tak, że my jesteśmy z teorii na przykład no słabi, a na praktykach jest super. No i ta praca jednak pokaże, czym dysponuje, co reprezentuje, tak? Bo naprawdę uczniowie potrafią zrobić takie prace, że jak tak wchodzimy, to naprawdę robi to wrażenie. Nie w jednym zakładzie takie koloryzacje się wykonuje, czy strzyżenia. No tutaj naszym konikiem jednak nakładamy strzyżenia, więc te strzyżenia idą przez cały cykl. Ale trzecia klasa musi zakończyć to dużą pracą przez pielęgnację, koloryzację i kończy fryzurą i strzyżeniem.
5: To tak w celach organizacyjnych, tylko to może przejdziemy, żeby tak na dwugłos było zawsze, przejdziemy do pana dyrektora. Może być trudne pytanie, przynajmniej dla mnie, ponieważ ja zawsze troszeczkę się wgubię gdzieś tam w organizacji. Wiadomo, że mamy zespół szkół branż urody i mody. Co się na to składa? To jest tak, szkoła branżowa, technikum właśnie, co się na to składa? Jakie specjalizacje obejmują te
7: dwie? Ja jeszcze może zanim odpowiem śmiało, na to śmiało. Pytanie, to uzupełnię tylko to, o czym pani kierownik mówiła. Tak jak powiedziałem na wstępie, szkoła cały czas się przeobraża. No bardzo pracujemy nad tym, tutaj już no, można powiedzieć od roku czasu, tak? Ale bardzo dużo się zadziało i dowodem na to jest nie tylko właśnie ta zmiana sposobu kształcenia, mamy świetnych instruktorów.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Uwaga, Gorzów! W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Rap 20 startuje właśnie teraz. Ja wystartowałem. Poniedziałek 23. Matifuczyło to ja. Pogadamy o dobrym polskim rapie. Odliczymy 20 najlepszych rapowych numerów. Pogadamy o tym, co się zbliża. Pogadamy o nowych propozycjach, które do Rap 20 dołączają. I pogadamy też z raperami. A dokładniej z raperami trzema. O tym, kto to będzie, dowiecie się nieco później. My tymczasem zacznijmy odliczanie. Przypominam, że SK.pl to tam głosujecie i to wy decydujecie o tym, jak wygląda nasza playlista. Zaczynamy od miejsca 20. Tym razem to Whiteor 2115 i to coś.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.
3: 20.
4: Piszę do ciebie, śpisz,

0: Za nami Palari Whitechor 2115. Jest weekend, dzisiaj to jest nowość w Rap 20 i miejsce 18 tym razem. Powiem wam już teraz, że to nie jest jedyna nowość w tym tygodniu, ale zanim powiem, jaka będzie kolejna, to powiem jeszcze o tym, które dwa kawałki wypadły z notowania w tym tygodniu i tym razem nie zmieściły się do notowania, mogą jeszcze wrócić. Wszystko zależy od was i od waszych głosów na sk.pl. To m.in. Gibbs i Kukon, Ty Masz, a do tego Żabson i Sopot. To były miejsca 20 i 19 przed tygodniem, tym razem już w notowaniu się nie zmieściły. Pamiętajcie, że to wy decydujecie. Gramy miejsce 17, o co chodzi i nic nie mija. To skok z 18 na 17. Swoją drogą wielkie gratulacje za ostatni koncert na Torwarze, bo wyglądało to niesamowicie.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gipsy PZ, ich karnawał tym razem na miejscu 9, rap 20 to spadek z miejsca 16. Zaraz zagramy kawałek, który tym razem wylądował na miejscu 15, ale wcześniej to powiem wam jeszcze, z kim dzisiaj pogadamy. Słuchajcie, miałem okazję przy okazji zbliżającego się Red Bull 64 Bars w Krakowie odwiedzić niedawno Taranto we Włoszech w ostatni weekend. Wróciłem wczoraj z Włoch, miałem okazję tam spędzić czas z trzema raperami, którzy wygrali challenge. Red Bull 64 Bars Challenge trzech panów wystąpi na krakowskim Torwasze 24 października. Tych trzech panów to Kazek, Mati Orzeł i Sebo Easy. Z tymi panami jeszcze dzisiaj pogadamy, sprawdzimy, jak podobało im się właśnie w Taranto, gdzie występowała topka włoskiej sceny, ale zanim to zagrajmy jeszcze miejsce 15. Ostatnio on tutaj był, Getz i Cloud9.

Jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się. No bo po co mi mieć?

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ularem muszę w końcu podbić świat. Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: Rap 20 w Radiu SK 13.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No

0: jest rap 20, za nami miejsce 13, a więc Sokół i Pog ważymy, skok z miejsca 15. Obiecałem, że pogadamy z trzema raperami, którzy wygrali Red Bull 64 Bars Challenge. Ta trójka wystąpi już niedługo, bo 24 października w krakowskiej Tauron Arenie. Ale my mieliśmy okazję spotkać się w Taranto, włoskim Taranto. Tam dokładnie podobny koncert, chociaż z włoską topką sceny. Ale my skupmy się teraz na polskiej scenie. Tych trzech raperów to Kazek, Mati Orzeł i Sebo Easy. Sprawdźmy, co u nich.
1: Powiedzcie mi proszę, jak to jest, jeżeli chodzi o to, że byliśmy na koncercie, no właśnie, w Taranto. Jak wrażenia, Kazek? Bo ty tutaj dokazywałeś mocno, ale chyba ci się podobało, co?
2: No, mi się podobało, bo pierwszy raz miałem styczność tak blisko z włoską kulturą i to, czy muzyką, czy ogólnie z ludźmi. No i po prostu, no co, takie brzmienia, to które się fajnie tuptało główką, znaczy bujało główką, tuptało nóżką i piękne wizualizacje. Ładnie to wyglądało. No i, no, fajnie, no dzięki temu bardziej poznałem tą kulturę, no muzyka mi się podobała, więc bawiłem się super, a jeszcze jak się z Włochami tam pozaprzyjaźniałem, to naprawdę fajni ludzie, można było się dobrze bawić, nie?
1: No i pięknie. Zaraz będę ciebie pytał o to, jak wrażenia przed tym, że to ty też będziesz grał, ale najpierw zapytam o to Matiego, Mati Orzeł. Powiedz mi proszę, no właśnie, jak ty się czujesz, patrząc na to, że widziałeś to, co się działo na scenie, za chwil, kilka dosłownie, to ty się pojawiasz na tej scenie.
3: Wiesz co, ja zawsze jak jestem na koncercie kogoś, odkąd robię muzykę i patrzę na to z dołu, zawsze czuję taki głód, że kurde, chciałbym już ja być na tej pozycji. Okay. I widząc tych włoskich artystów, którzy grali wokoło bloków ze swojej oszki, no, bo tak był zrobiony ten event, to widząc to po prostu, jak oni się tam czują, jaki mają fanbase ze sobą, to właśnie chyba poczułem najbardziej ten głód ze wszystkiego, ale no energia niesamowita i mam nadzieję, że my również podołamy jako Polska w naszej polskiej wersji.
1: Jestem przekonany o tym, Seba. Wiem o tym, że w twoim przypadku to będzie w ogóle debiut koncertowy. To powiedz mi, tak obserwując sobie sytuację tam na scenie, no jak twoje wrażenia i to, czy wiesz, to podbija stres, czy raczej w drugą stronę, że zajebiście fajnie?
4: Myślę, że trochę mnie to oswoiło. Byłem w stanie zobaczyć to od backstage'u. Mogłem zobaczyć to, jak to wygląda ze sceny. Choć teraz rozmawiamy o tym, mam spocone dłonie i troszkę motylki w brzuchu, więc jest ekscytacja, ale bardzo pozytywnie tego podchodzę, nie jest to coś paraliżującego na ten moment, więc bardzo się cieszę.
1: Okej, no dobra, słuchajcie, jeszcze zrobię tutaj drugą przelotkę. Kazek, powiedz mi, jak ty, że to ty zaraz będziesz na tej scenie, bo ciebie o to stricte nie zapytałem, tylko właśnie o kulturę.
2: No ja się jaram, no bo wiadomo, że im większy event, tym bardziej się chcesz dobrze jeszcze bardziej, no zawsze chcesz się dobrze pokazać, ale im większy event, tym bardziej czujesz to, że jest ta presja wszystkiego wokół, że to jest większe, trzeba zrobić dobre show, trzeba się pokazać. Jak się czuję? No jaram się, no nie mogę się doczekać, nie? A podpinam to samo, podpinam się po to, co mówił Mateusz, że jak patrzyliśmy na tych artystów we Włoszech, to masz takie, stary, ja chcę być tam, nie? Ja chcę się zamienić, teraz ja bym chciał tam wejść, ja mogę nawet do tych Włochów po polsku nawijać, nie muszą mnie rozumieć, ja chcę być na scenie. Okay. I nie mogę się doczekać, aż zrobię to w Polsce, bo będą mnie rozumieć, będzie duży event. No trzeba to zrobić ostro, no nie mogę się doczekać.

0: się w Lobeliowych jeziorach.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Rap 20 trwa, Matif uczyło to ja. Przed chwilą mieliście okazję posłuchać mojej rozmowy z trzema raperami, którzy wystąpią na Red Bull 64 Bars w Krakowie. To Mati Orzeł, Sebo Easy i Kazek. Zaraz wrócimy do tej rozmowy, ale zanim zagram miejsce 10, to wspomnę jeszcze o nowych numerach, które pojawiają się w propozycjach do Rap 20. Jest ich kilka. To m.in. 730 Hanzo i Malik Montana Mami. Oni byli ostatnio gośćmi tutaj w Radiu SK i można zobaczyć to w naszych socialach. A do tego Szczyl, Taxi, Pichi Kękę, Nie zabije nas nic, do tego Filipek i Bonson, Wyżej, Jangla Osia i Kings Swag Boy. Głosujcie na te numery, a my gramy miejsce 10. Kini Zimmer i Ta Sama.
2: Rap, rap, rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

Liga albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: PZ i bez nas nie zaczną. Miejsce 8 rap 20. Ten numer trzyma się bardzo dobrze. PZ miał okazję być w dniu premiery w Radiu SK i zapowiedzieć ten numer osobiście. Minęła już chwila, cały czas jesteśmy w pierwszej dziesiątce. To dobrze świadczy. Wcześniej na 9 Fukaj i Jak się bawisz. My wracamy do rozmowy z moimi wczorajszymi gośćmi. To Sebo Easy, Kazek i Mati Orzeł.
1: Powiedzcie mi jeszcze proszę, jakie plany na ten koncert? Co wy tam przygotowujecie? Bo domyślam się, że usłyszymy zwrotki konkursowe, czy co to będzie i czy jesteście w stanie mi powiedzieć, albo chcecie, albo możecie?
2: No, wydaje mi się, że możemy się tym podzielić. Ja na przykład mam plan taki, że tak, po pierwsze gramy, wydaje mi się, że wszyscy nasze zwrotki konkursowe, jednakże plan jest bardziej na to, żeby zamienić je stricte w coś a la numer, a już nie tylko coś, co da nam, co pozwoli nam zagrać na tej scenie. Ja od siebie planuję wlotę trochę agresywną w moim stylu, ale też chcę pokazać jednak coś nowego od siebie i wejść tak jakby tym występem trochę w nowy etap mojej kariery i twórczości.
1: Okej. Seba, a u ciebie? Ty masz przygotowany plan na to, co tam się na scenie pojawi?
3: Tak, będzie? No, przede wszystkim zwrotka konkursowa, tak? Będzie na pewno agresywnie, będzie wulgarnie, będzie hip-hopowo. I do tego dwa utwory planuję zagrać, które dopiero się ukażą. Z dwa dni pewnie przed, może w dzień. Więc no takie są plany z mojej strony.
1: Okej, dobra, Kazek, to jeszcze pytanie do ciebie. Czy ty będziesz kulturalnym raperem z balladkami, czy raczej właśnie wjeżdżasz tam, wiesz, na pełny?
4: Ty, no tak szczerze ci powiem, że raczej to ta druga opcja, ale no jest cały występ dla mnie, się dzieli właśnie na to trzy części, czyli 64 barsy, jak każdy artysta, czyli pokazujemy, co potrafimy, potem pokazuję swoją sztukę, żeby ludzie byli w stanie mnie poznać, a potem pokazuję to, z czego jestem dumny i wychodzę ze swoimi ludźmi i robimy tam show i każdy ma skakać i no, dzielimy to na trzy, no będzie energia, nieważne co bym grał, ja też podchodzę do muzyki tak, że nawet będę grał balladę, to robię to tak, żebyśmy robili pogo do tej ballady. Jeżeli nawet basu nie będzie i będę grał na ukulele, to mamy robić pogo i ma być maszpit i to jest, takie mam podejście też do koncertów, więc nieważne co tam będziemy grać, to będzie energia, mam taką nadzieję, że jak największa, jak najlepsza.
1: No i pięknie, słuchajcie, to co panowie, za rok, dwa headlinerzy, Red Bull 64 Bars, umawiamy się tak?
3: Tak jest.
4: No jeżeli będzie za rok, to na pewno, no, ale jeżeli będzie, bo
2: no, możemy zrobić.
4: Możemy się tak umówić.
1: Co, umówieni.
3: Tak, jest ustawione wszystko.
1: No to mamy to, Red Bull 64 Bars, słyszymy się, widzimy się, dzięki wam panowie bardzo.
4: Dziękujemy.
2: Dzień.

0: Vivi Simon, White 2-1-1-5 i Hustler to dzisiaj miejsce szóste, rap 20, co ważne to spadek z miejsca drugiego. Wcześniej AG i Smak Słów, ten pan niedawno był gościem rap 20. Możecie posłuchać tej rozmowy m.in. w aplikacji Radio SK, ale też na wszystkich streamingach. Sprawdzajcie, bo naprawdę wiele AG opowiedział m.in. o jego ostatniej współpracy z Odcechodzi. Zagrajmy teraz miejsce piąte, tym razem to Sarius i jego piękne słowa.
1: Rap 20 w Radio SK. Głosuj na sk.pl. 5.

0: Tis Sobel One Day in Poland. Ten numer trzyma się bardzo dobrze i wcale mnie to nie dziwi. Dzisiaj to miejsce czwarte, tydzień temu było to miejsce siódme, ale uwaga, bo tydzień temu to było miejsce pierwsze. Tym razem na trzecim Mata i White 2115.
1: Rap 20 w Radiu SK.

0: Czy ktoś tutaj jest zaskoczony takim obrotem spraw, takim, że przed tygodniem to było miejsce pierwsze? Ja jestem, Matej Łajcior, tym razem właśnie na Trójce. Przypomnę o nowych propozycjach, m.in. od Hanży, o Malika Montany, Szczyla, Picha, Kękę, Filipka i Bonsona, a do tego Jangle, Osi. Na ich kawałki możecie głosować od północy na sk.pl. Tym razem gram miejsce drugie i ten numer, no tutaj zdziwienia nie ma, bo od wielu tygodni naprawdę króluje MJ Deli i Deli Supreme. To dwójka.
1: Rap 20 w Radiu SK 2.

0: Deli Supreme dzisiaj na miejscu drugim, rap 20. My zbliżamy się do miejsca pierwszego, a to oznacza tylko jedno. Czy wiecie, czyj numer pojawił się przed tygodniem na miejscu 8? Mogę wam powiedzieć, że dziś jest na miejscu pierwszym i ten pan zagrał ostatnio potężny występ w Warszawie. Mówię tutaj o co chodzi. No a do tego tylko Hemingway i Halo to dzisiaj jedynka. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się za tydzień. Głosujcie na swoje ulubione numery i słyszymy się już niedługo.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: SK Gorzów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?